Cno bryzulicy i twoi wołosia, rukamy chładycy. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym.

Wem FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. Wem FM. To twoje radio.

Tu kuštok intuver, budem tiš sanoku, gde im meškao v jednom pokojiku, ale situacija taka, že im otvoranko do nej im nemao. Faktično nemao otvoranko, bo nemi im hoditi prez oficijnu, to im skakao čez plit. Jak im prihodil domiju, to dobri, že stopok ploti bil rivno vrizani, ne na nesklese isto, ne na skis. Bo im vidro stavljal na stopku, potem preskakuval čez plit in chodil do chuž. No, jaki słodu treba było mati w chuż na hmaty się i na czaj. Wikno na świt. Czerez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, czerez kotry skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnycia, widro i baszczata. Żeliz na pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacy. W moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacy. W moim języku kosty neje i racji.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Zaczynamy waszą przyrodniczą audycję, w której beru was na różne wandriłki. Odkrywamy przyrodnicze zakutyny Polszczy, Łemkowiny, Świta, no, Weloch regioniu. No i znate, że w toti teperyszni serii 20 odtynkił, to besiduju wam pronacjonalne parki w Polszczy. No i de chneska pojechamy na zachód Polszczy do Lubuskoho województwa, budeme chladaty nacjonalnego parku Ustia Warty. No właśnie, de nachodyć się tot nacjonalny park tak dokładni, de treba chladaty joho na mapach, no to właśnie, beremy mapu i pozeramy na zachód derżawy, na lubuskie województwo i zaraz przy chranyci z Nimciamy w powitach gorzowskim, słubickim i sulęcińskim nachodzi się właśnie Nacjonalny Park Ustia Warty. W chranyciach parku nachodzi się tereny czterech gmin: Kostrzyny nad Odrą, Witnycia, Słońsk i Górzyca. No i warta płynę przez seredynu nacjonalnego parku i dylet joho na dwie czasty. Obszyr, jaka nachodzi się na prawym brzegu warty, znaczy po północnej stronie, to polder, a południowa część parku to jest zalewowa obszyr. No i Nacjonalny Park Ustia Warty był zaklikany 1 lipca 2001 roku. Jest najmłodszym nacjonalnym parkom w Polsce i no to beruczy właśnie to tu chwilu, tot moment, w którym besiduju to ty słowa. I park maje powierzchnię chneszka 8000 hektariów. No jaki jest symbol? Jaki jest symbol toho parku? Od momentu joho zaklekania była to hus welyka, gatunok, który w wielkich stadach, w wielkich grupach pojawiał się na joho obszyri w czas takich perelotiu. Od kwietnia 2020 roku jest to hus tundrowa. A czom taka zmina? No to przez fakt, że w międzyczasie był wyróżniony nowy gatunek, pit gatunek husy wielkoj, właśnie hus tundrowa. I też wtedy było stwierdzone, że to właśnie przedstawnik husy tundrowej stanowi około 90% grup, które perelatują, migrują nad Ustia Warty. Zatem znamy już symbol toho parku, znamy tak mniejsze, bilsze de nachodzić się, no a czym się charakteryzuje? Czy to je tam tak bardzo osobliwocho? No właśnie, powiłem już dasz to pro ptachy, pro hus, które jest symbolem toho parku, no i właśnie przede wszystkim wielkich grup migrujących ptachiu, sud pod ochroną w tym parku i bilsze prototu temu powiem po krótkiej pererwie.

zniewalają dziś. Hałas i bełkot, nawet kompresory w radiu są tak skalibrowane, że cisza nie ma żadnych szans. Stała się brudnym szumem, względnie szumnym.

Wernulism pomuzyczni pererwi trwat program obzeracz przyrody i chneska wandrujemy po nacjonalnym parku Ustia Warty. No i koli posmotrymy na tot park, jaki nachodzi się na zachodzie Polszczy, to dozrymy się odraz, że jest tam bars płasko, że tot landschaft jest płaski i faktycznie liżnycia wysoty medzie najniższą, a najwyższą toczką w parku to lem parochmetriu, a park do najmniejszych nie należy. Takie ukształtowania, taka rizba terenu wynika z toho, że park nachodzi się na terasi Warty, właśnie w dolinie, w takiej płaskiej dolinie Warty i bilszy z parku to są łuky, to są pastwyska, to są rozlewyska. Jest to taki teren pił naturalny, bo okrem toho, że syle przyrody kształtowały joho, to też człowiek. No i właśnie zmiany, które zrobił człowiek, a to były medze inczyma regulacji RIK, to były też osnuwania terenu dla rolnych upraw, no to zmieniło landschaft i wychladać właśnie tak jak chneska. W paroch miściach możemy dozryty się tam powrotu przyrody do toho perszoho charakteru, pojawiając się na nowo liczne lisy, pojawiając się tak nadriczne lisy, tak łuchy, no tak, ale przede wszystkim bilszyst toj powierzchny to jest taka otwarta prostyr, która jest bardzo taka przyjazna dla wielkojki ukosty ptachiu, gatunki u ptachiu i to właśnie one są w Nacjonalnym Parku Ustia Warty najważniejsze, to te ptachy jest bardzo tłumni tam o każdej pory roku. Lista gatunków, które pojawiają się w parku, to już około 280 pozycji. Czas ptachiu wybrali tot park, żeby to było miejsce gnizdowania. To około 180 gatunków ptachiu, właśnie to są gnizdujące ptachy, ale dla weloch to też jest po prostu ważny przystanok w czas sztorycznych migracji na jar i na osen. No właśnie, bardzo często to jest takie miejsce od początku dla ptachiu w drodze do i z teplych dzierżaw. Bardzo weloch gatunków ptachiu też wede w parku zimu. No i zatem, jak lubię te ptachy, z te takimi amatorami, ornitologami, to jak najbardziej warto pojechać do toho parku. No a to ta rizba terenu jest bardzo interesująca, bo też ma związek z taką dalszą, dawniejszą historią, geologiczną historią, związaną z ledowniką, z ledownikową erą i właśnie prototu temu, choć wam bilsze powisty, po krótkiej muzycznej pererwi. Posłuchamy teper Suzanny Jaroj, a pak wertam do was.

słuchacie obzeracza przyrody. Skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Nacjonalnego Parku Ustia Warty, który jest bardzo osobliwym, wyjątkowym miejscem na mapie Polski, bo to jest miejsce, gdzie odpoczywają gatunki ptachów, jakie migrują na osenna jar. No i to Nacjonalny Park nachodzi się w taki toruńsko-eberswaldzki Pradolini. Pradolina to ta woznykała w czas ledownikowej ery. Właśnie było to w ostatnich milionach, poślednich milionach roku. Tołdy właśnie ledownik przykrywał północną połowę Polszczy, no i wody rik, które płynęły z południa, no dochodziły do takiego czoła ledownika, tot blokował im dalszy dorochu, ale i też jednoczasowo prochodziło topnienia ledu z najbardziej nachodziaczych się na południe fragmentów ledownika, no i tołdy wzdłuż jego czoła łuczyły się wody z toho topnienia ledu i z rik z południa i one tworzyły taką wielką prariku. Płynęła ona na zachód i właśnie robiła taką szeroką, płaską dolinę. W tej chwili presto tu dolinu płynę między innymi warta. Możemy toho dozryty się, kiedy budemy w parku i posmotrymy na piłnicz i na południe. W tych napriamach lekko możemy dostrzeżyć się takich wałowatych chorok. Takie małe chorki tam są. No i to są takie terasy doliny i morenowe chory. No i są to właśnie takie chranyci pradoliny. No i pomiędzy nima na szerokosty 35 km płynęła to ta prarika w czas ledownikowej epoki, ledownikowej ery. I to ta pradolina oczywiście dzieli się na paroch odtynkił zwanych kotlinami, no a dokładniej Nacjonalny Park Ustia Warty nachodzi się w gorzowskiej kotlini. Zatem tiż donelem ptachy, ale i tiż wyjątkowa ciekawa rizba terenu właśnie, że to Ustia Warty nachodzi się w takiej pradolinii z czasów, kiedy to ledowniki istnowały w Europie i klimat był ciłkom inczy. No i już znamy, co takiego ciekawego jest i czym charakteryzuje się to Nacjonalny Park, a gdzie konkretnie możemy tam pojechać, gdzie są turystyczne szlaki, może widokowe wieże i tak dalsze. Takie fakty, takie informacje zdradzę wam po muzycznej przerwie.

0: Moi drodzy słuchacze, jesteśmy w Nacjonalnym Parku Ustia Warty. No i doznajmy się, że możemy tam najty jak turysty. No, możemy najty właśnie widokowe wieży, platformy. To są bardzo dobre miejsca, żeby obserwować przyrodę parku. Da kotry z tych wież są nachodziać się przy przyrodniczych steżkach. Inczy możemy zwidaty bez konieczności dołszoho spaceru. Przyrodnicze steżki i tak spacerowe steżki to jest najlepszy sposób eksplorowania Nacjonalnego Parku Ustia Warty. To te steżki są oznakowane w terenie i mają też tablici, są tablici na wzdłuż do tych steżok. No i przypominam, że to te przyrodnicze steżki są oznakowane inaczej jak takie szlaki w Niskim Beskidii. To są białe kwadraty z takim kolorowym paską iduczym z liwoho hirnoho rocha do prawoho nyżnoho i kolory paski są różne dla różnych steżok. Spacerowe steżki to też są kwadraty, ale podzielone na dwa takie trykutniki. Jeden jest biały, a jeden jest w kolorii danej spacerowej steżki. Zatem no, możecie tam najty właśnie tak steżki, które będą westy was przez najbardziej ciekawe zakutyny tego parku. I na premier możecie pojechać sobie i przyjechaty i pochodyty po przyrodniczej steżci ptasim szlakom. To ta steżka wede przez jedne z najbardziej atrakcyjnych w parku terenie uchnizdowania ptachiu. Najlepszym terminom, czasom, żeby skorzystać z tej steżki jest jar i osen. Turysty, no, kiedy budete takim turystom na tej steżci, to majte przy sobie lornetku i atlas ptachiu. To ta steżka nie jest dołucha. Maje 2 km dołuchosty, trzeba wernuty tą samą drogą. No i jak dojechamy tam do początku tej steżki, to trzeba jechać na Słońsk. Tam na rondi w Słońsku trzeba właśnie skierować się schidni z drogą skazamy o tresty, o teksty do przyrodniczej steżki ptasim szlakom. Z ronda w Słońsku właśnie trzeba w napriami cerku jechać, za cerkłą w Liwo, a pak w prawo na napriam właśnie przyborów, dokładnie tak nazywa się to seło, gdzie jest ta steżka. No i w Przyborowi to sobie tam jechamy hołowną drogą, tak jak wskazuje nam znak, do steżki. No i takim charakterystycznym momentem jest, kiedy już wjechamy na tak zwaną betonku, znaczy do rochu z betonu. To właśnie na niej nachodzi się początek steżki. Zatem, no, nic jak lem zaplanować da jak u ekskursji, da jak wakacji może w toti zakutyni lubuskoho województwa, albo jak sud właśnie posredna słuchacze z Czużyny, no to mate barsne daleko, żeby tak na weekend pidi chaty do Nacjonalnego Parku Ustia Warty. No i to wszystko na chneskaż, to małem dla was taki przyrychtowane pro to tu krasną krainu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, zaohaczam was do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

перепокаймось. Ходи додому, пора.

tygodnia portalu LMFM. Poniedziałek 6 lipca julia 2023 roku. W mieście Zahoń odkryli pamiętnik Edmunda Egana, autorwisty Petro Medwid. Jak informował Laszlo Helmeci, prymator madziarskiego miasta Zahoń, 1 jula 2023 roku, świateczno przed budową okresnego urzędu w Zahoni, odkryli bustu Edmunda Egana, reformatora gospodarstwa, który zapisał się swoją reformą i do historii Rusyniu. Na odkryciu brali uczest Ragnar Almqvist, poseł Irlandii w Madziarsku, Fedir Sándor, poseł Ukrainy w Madziarsku, jak i Józef Boczkaj, generalny konsul Madziarska w Użhorodii. Autorem biustu jest skulptor Roman Murnyk, rodak z Irszawy, jaki żyje i pracuje w Użhorodii. Bustu miastu podarował poseł Ukrainy w Madziarsku Fedir Sándor. Cytuję. Edmund Egan był fachowcą irlandzkiego pochodzenia, który na końcu XIX stulecia zajmował się gospodarskim pidniaciem karpackiego regionu. Program, który wypracował i który późniejsze prosłał się jak Eganowa akcja, był zamierzany na obmedzenie wysaleństwa, rozwytek gospodarstwa, modernizację zemleplictwa i zlepszenie usłowi życia miastnych komunit, napisał prymator miasta Helmecji. Dalsze cytowania. Jego robota leżyła trwały ślid w historii karpackiej kotłowiny. Napisał dalsze prymator i z tym, że jak prygraniczne miasto wydziad kluczku rozwytku współpracy przez granicznych odnosynach i społecznym dumaniu. Cytowania. Chcemy budować region, w którym młode ludy wydziad swoją buduczność, gdzie płatyć się robyty, mate biznes, osnowate rodyny. Edmund Egan narodził się 3 jula 1851 roku w Seli Czaktornia, dnes Madziarsko. Był ekonomem, o którego pochodzeniu pisze się dokole jak o szkockim, dokole jak o irlandzkim. Absolwował gimnazjum i pak wyższą ekonomiczną szkołę w niemieckim Halli. Dalsze studiował prawo u Wiedniu. W 1897 roku był członem roboczej grupy, która miała realizować plan rekonstrukcji gospodarstwa rusyńskich komitatów znanej i pod nazwą Werchowyńska akcja. Plan Egana rachował i zwiększeniem pełnogospodarskiej wyroby w oblastiach i z równiną pośrednictwem modernizacji, rozszerzenia ornych zemel, tworzenia kooperatyw na sełach, oświtą selaniu na prawą ku modernemu gospodarniu. Werchowyńska akcja była uśpiszna, zapisała się do historii. Na Egana był 20 septembra 1901 roku zrobiony atentat. Na pochoronie brało uczas 12 tysięcy selaniów i ściły podkarpackiej Rusy. Na pamięć rosyjskiego dobrodytela był na mieście atentatu zbudowany monumentalny marmurowy krest, który pak komunisty odstronili. Rusyny zbudowali nowy pamiętnik, który był odkryty w roku 2010. Witorok, 7 lipca, julia 2026 roku. Przeszywski samosprawny kraj, Koszycki samosprawny kraj i Zakarpacka oblast podpisali dokumenty ku osnowaniu zgrupowania Wihorlat, autorwisty Petro Medwid. Przeszywski i Koszycki samosprawny kraj i z ukraińskim partnerom zasnowali Europejskie Zgrupowania Terytorialne Współpracy Wihorlat. Ideo pierwsze takie słowacko-ukraińskie zgrupowania swojego typu i lem drugie w ramkach Europejskiej Unii. Partnery podpisali osnowajucze dokumenty w poniedziałek 6 jula 2023 roku, informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa. Zgrupowania mają trzech partnerów. Przeszywski samosprawny kraj PSK, Koszycki samosprawny kraj KSK i Zakarpacką Własną Radę. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Zgrupowania odkrywa ten nowy kapitoł słowacko-ukraińskich odnosyń i z dosiachą na rozwytok prygranicznego regionu. Dneśnym podpisom nasza obszcza wizja dostała jasną i oficjalną podobu i bizowną neje formalną strukturą, powił predseda PSK Milan Majerski, podla którego się tym tworzy silny, realny i moderny instrument, którym się nadwiązuje na rok budowania dowiry i transformuje się to do modernego formatu, który jednoczesno odkrywa drzwi ku nowym sredstwom z Europejskiej Unii. Dalsze cytowania. Wierzę, że będę prawdziwym katalizatorem rozwytku, stability i prosperity naszej społecznej terytorii, powiedział Żupan Majerski. Zgrupowania Wihorlat podla predsedy KSK Rastisława Trnky żytelom koszyckiego i preszywskiego kraju odkryje drzwi ku nowym projektom, które podwyższa jakość ich żywota w prygraniczu. Pro nas je pozytywną wieścią, że zdobudemy mocny instrument pro efektywniejsze czerpania groszy i z fundiu Europejskiej Unii i innych międzynarodowych źródeł, powiódł dalsze Trnka, który przypomniał, że osnowania zgrupowania Wihorlat jej wyznacznym krokom ku złączeniu Słowakii do obnowy Ukrainy. Kultura, sport, ale i ekologia. Zgrupowania Wihorlat mają być wykonanym organem współpracy w oblasti regionalnego rozwytku, drachowej i bicyklowej infrastruktury, ekonomiki, innowacji, nauki, badania, jak i turystycznego ruchu, a żywotnego otoczenia. W
centrum jeho uwagi mają byty i temy ludzkich dżereł, a oświta, zdrowotna i socjalna opieka, jak i podpora kultury a sportu. Tak samo budą aktywności cilene na ekonomiczne temy, ochranu przyrody czy biodiversity i na wzajemną pomoc w przypadku przyrodnych i innych katastrof. Cytuania. Dnes jest historyczny dzień i historyczna dia pro nas wszystkich, nasze regiony i pro nasze krainy Słowakiju i Ukrainu. Powił za ukraińską stronę predseda Zakarpackiej Obłasnej Rady Roman Saraj. Wierzył, że to dohovor nie będzie tylko na papierze, ale że będzie transformowany do żywota w podobie mnożstwa zrealizowanych projektów, dopełnił. Pierwszą zadaczą Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat będzie wypracowanie strategii rozwytku w okremnych obłastiach. Na osnowie tej strategii wstanowić spisok priorytetnych programów i projektów, a jednocześnie czasowy i finansowy harmonogram. Wyznaczny krok podporany dyplomacją. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na międzywładny dohovor o czerzgranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą z roku 2000. Jednocześnie jest rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Obłasną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszy terytorialny urowny i z ohladom na geograficzne, transportne i obszczestwenne związki z przygraniczną obłastią na ukraińskim bocie. To wyznaczny krok podporuje swoją uczestnictwo przedstawicieli dyplomatycznych korpusów, poseł Ukrainy na Słowakii Mirosław Kastran, generalny konsul Ukrainy w Prieszowie Wołodymyr Kamarczuk, generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie Henryk Sasaj, jak i eksperty na zagraniczną politykę Aleksander Duleba a Edward Burasz. Sereda, 8 lipca, juleja 2026 roku. Besida z Oksaną Hraban-Lichtańską. Autor Natalia Małecka-Nowak. Długi czas chodyła lemkowyną i czużyną, ta besidowała ze starszyma ludmi o bosorkach, rokach, wiruaniach, worożeniu, aż i o upirach i inczych strasznych ryczach. O tym, kole kolesy besidowale lempotych szeptom. Efektem terenowych badań i literaturnej roboty jest cykl autorskich słuchowisk Wyszeptane. 10 opowiadań polem kiuski, osadzonych w świecie dawnej lemkowiny, a inspirowany są pamięcią przedawaną z pokolenia na pokolenia. Z Oksaną Hraban-Lichtańską besidujemy o granicy między etnografią a literaturą, o języku jak nositelu dostomnenosti, a też o tym, czym warta co chranyty historii, które rokami wypowiadali lempił hołosom. Oksana Hraban-Lichtańska, dijaczka, inicjatorka i koordynatorka sospilno-kulturnych projektów, autorka lemkiuskiej literatury, wersji, bajok, śpiwanok. Zanima się też tłumaczeniami. Realizuje audycje i filmy dla Radia Lemko i Lemko TV. Też edukatorka, wede online'owe zaniacia z lemkiuskiego języka, projekt Faj po słomu w sospilnych mediach, spiutworyła czasopis dla Dity Lemkoland. W 2025 roku nahorodzona drugim miściom za opowieść po lemkiuskie w konkursie opowieść Syła Riżnoridno organizowanym Instytutem Językowej Różnorodności Polszczy. W 2026 roku laureatka ex aequo pierwszego miścia drugiej edycji tohoże konkursu. Nahorodzena twórczość będzie prezentowana podczas Noczy Opowisty w ramach 21 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie. Natalia Małecka-Nowak, co było impulsem, żeby sięgnąć po takie temy? Taka historia powtarzana doma, taka przypadkowa i inspirująca stricza? Oksana Hraban-Lichtańska. Ja od dawna chciała napisać opowiadania osnowane na lemkiuskich wiruaniach. Wsenia ciekawiło, co ludzie powiedali, co mało w sobie jakiesu tajnu. Czułam, że to te opowiesty propadają, zbiliją, ludzie pamiętają dlemfałatkę. Sama zaczęłam zabywać, co czułam przed rokami, a nie zapisałam, za to ryszyłam pozbierać, co jeszcze ostało. Dołgie roki jem zwidłała ludzie o rozmaite wiruania, strachy, tradycje, obriady, legendy, a gadałam też w starych knygach, gazetach. W ramach literaturnej stypendii, którą przyznał mi minister kultury i narodnej spadkowiny, wełam terenowe badania na Lemkowynie i Czużyni, besidłałam z paru dziesięcioma ludmi, hołowni lemkami starszego pokolenia, ale nelem, adże byli i młody ludzie, które pamiętali opowiesty swoich didiów. To nie był impuls, ale dumka, która rozwijała się długo w mojej hołowi, motywowana tym, żeby sochranić nasze, kulturu i język. Taj podaty dalej. Chciałam też dity do młodego pokolenia lemkiu i zadumowałam się, co ja lubiła, kiedy ja była dietwaką. Straszne historii i wszelijakie inczy, bo ja wse lubiła słuchaty. A seryt moich opowiadań najdete takie, od czego moros po herbety pide, taj to, co dast spokój i zworuszyt.
Z jednej strony to bardzo atrakcyjna tema, wirłania, porożenia magiczne, nadprzyrodne siły, strachy, a z drugiej co ciężko było zbierać materiały podczas terenowych doświadczeń. Starsze ludzie czasem mają opory, żeby opowiadać o takich rzeczach. Oksana Hraban-Lichtańska. Prawda, po bliższości ludzie nie są rady o takim opowiadać z rozmaitych przyczyn. Dekotry się hańblat, inni powiadają, że w takie nie wierzyć i inni nie znają, ale kole tych samych ludzi widziałam na premier tyczule o hrokach, powiadali, je, dostałem hroki, oj, jak nie hołowa boliła. Nie była to lekka robota, ale dumam, że moi besidniki porozumieli, że mogą mi zawieryty. Kto chciał opowiadać, ale nie chciał, żeby ho nagrywaty, szanowałam to i zapisowałam se na papery, co mi powiadali. Nikogo nie przesyłałam, rozumiałam i chodziłam się z tym, że nie każdy chce być duaty. Znałam, że tema nie lekka, za to opowiadania mają na hołowok wyszeptane, bo motywy do moich tworzył były podawane przez pokolenia potychy z tyszenym hołosom. Prebars dziękuję wszystkim ludziom, co nie przyjęli i podzielili się swoimi wspominami. Bardzo im też wdzięczna tym, którzy do nich zawele albo poraili do kogo pity. Kiedy dach to chciał mi jeszcze to se opowisty, ja wse rada prydu, pobesiduju, posłucham. Obiecuję dobry się tym zaopikułaty i szanuaty to, co mi dach to podaruje. Natalia Małecka-Nowak. De i jak idę granicia między autentycznym przekazem, który poczuła z odbesidnikiu, a literaturną fikcją. Oksana Hraban-Lichtańska. Wszystkie opowiadania to literaturna fikcja zamieszczona w realnym świecie, na Lemkołyni. Bardzo im chciała zapisać słowami obraz lemkiwskiego seła, żeby słuchacz albo czytacz mógł się perenesty do dawnosty. Nie było to lekkie, bo sama jem się na seli nie chowała. Do tego seło moho dzieciństwa, gdy się babi pomachało presini albo kołotyło na masłach budęci, to już 90. roky. Nie zaznałam dawnej Lemkołyny, znam ją hołowni z opowiadań ludy, których opowisty zberam rokami. Moi mama najwece mi pomogli to świt odtworyty, przypominali swoje dzieciństwo. Kiedy idę o wirłania, to nikotra historia nie jest perenesena 1:1, bo chciłam stworzyć też to swoje, autorskie. To i nie dałoby się opisać historii od ludy, szak byle to lemstriamby. Premierom od paroch osób czułam, że bosorkę porablali i brali korowam mołoko. Jeden mi powił, jak bosorka mała to robity, drugi powił, jak ją poznaty, a trzeci, to może pomoczy. Ich opowieść często zaparała się w jednej minuty, a ja na osnowie wirłań stworzyłam opowieść na 40 minut. Mogłam napisać opowiadania czysto zdumane, ale nie chciłam, bo stojałam o to, żeby male etnograficzną i edukacyjną wartość, żeby słuchacze albo czytacze male szansu poznać lemkiwską kulturę. Besiduję, że lemkiwski to język, który chcesz sochranyty i popularyzowaty. Dla kogo w pierwszej czerzi male byty to te opowiadania? Dla tych, którzy już besidują po naszemu, czy raczej dla tych, co aż teper odkrywają swoje koreni? Oksana Hraban-Lichtańska. Bardzo chciła, żeby dać szansę poznać to świt każdemu, kto będzie to chodził. Nikogo nie dumałam stawlaty w pierwszym riadzie. Na pewno priorytetem był dla niej lemkiwski język, choć znam, że polski tekst diszałby do sywy ludy. Tak ją wybrała, bo prebars chcą, żeby nasza besida żyła, żeby publikowali się w niej nowe twory. Opowiadania stworzyłam i udostępniłam w formie słuchowisk z rozmaitych przyczyn. Merzyńczyma, żeby mali szansę poznać ich ludzie, które nie znają czytate azbuku, a do tego podaty im lemkiwsku fonetyku. Tiaższe słowa wybrałam do słowniczki, już to cud zamieszczony na mojej stronie. Następny się tworiat, budu hned dostępny. Słuchowiska dali mi też szansę westy ludy w świt z muzyką, hołosami akcji i moją narracją. Przyjemnością było dla niej zahrate roli, którym wydumała. Znacie, że lepsze by było lem napisać tekst, ale znam od ludy, które słuchali audioknyżkę, którym nagrywała Małego Princa, Winnie-Pooh, opowiadankę Baby Tekli i wielu innych, że to dla nich wielka pomoc w owczyniu się języka. Duże ludy pisało do niej, że chcieliby przeczytać to te opowiadania, za to dumam wydać knyżku, dla której słuchowiska budą dopełnieniem. Może ją wydać po polsku, żeby dity do szerszej gromady, ale wysłowlu to jeszcze raz. Lemkiwski to dla niej priorytet. Chcą, żeby był publikowany, w publicznym prostorii, najdijdę i do Polakiu. Jak da komu to bude zaważało i nie bude chciał knyżkę za zbuką, to jego problem. Ja się od swojego nie odgłariu. Nie chcę robić biznes, mam czysto inne motywacje. Jak pracowałaś nad językiem, żeby schosnułaty dawne słowa i konstrukcji? Z osłownikami, dawnymi knyżkami, gazetami, ty jeszcze inaksze. Oksana Hraban-Lichtańska. To te dawne słowa i konstrukcji to mi hneszni język. Ja besiduję tak, jak napisane są to te opowiadania. Nie brałam nieznane mi słowa, bo chciałam, żeby to była moja besida. Do słowników zazerałam tody, jak nie znałam albo nie byłam pewna nazwy do jakiego nariadia gazdiwskiego przedmiotu.
po polsku też ich musiałam sprawdzać. Pewno znajdę się i takie, że to stylizowane na bajku albo bardziej liryczne, to tak na co dzień nie besiduję, ale stoją o to, żeby chwaryty tak, jak dawno chwaryli nasze didowe. Miechneszny język to długie roky pracy, tworzenia, audycji i filmów, pisania, prozy, poezji i śpiewanek publicystycznych tekstów, słuchania ludy i archiwalnych nagrań, besidowania z ludmi i dla ludy, czytania książek, gazet, listów, hrebania w słownikach. Wierzył w to, że hodno odbudować nasz język, wytorchać burian, co się zasijał za wszystkie roki po wyseliniu, ale to wymaga wielczesnego trudu. I nie zrobić to za jeden miesiąc, rik, ani dekadu, bo robota z językiem to droga, która nikoli się nie kończy. Ale to możliwe. Wydżunelem w sobie, jak moja besida się zmieniła, ale w moich kamaratów, które każdego dnia robią krok do przodu, żeby paradoksalnie pite do zadu do besidy z dawnej lemkowiny. Czy dawny wirinia lemki traktujesz hołownie jak element folkloru, czy raczej jak ważny element grupowej pamięty? Oksana Hrabana-Lichtańska. Wydaje się mi, że jedno równa się z drugim, ale dodumuję się, że idę tu o wagę. Czy to lem ciekawynka, czy to jest ważne i potrzebne? Tak to mi by rzeczy, a takie zabobony. Ciekawe, ale aż to takie komu i tym podobne. Ja na to pozeram czysto inaczej. Pełno dneska powiemy, że naukowci doweli to i sese, lem popry tym pamiętajmy, że jest i takie, że to niechodno pojasnyty. Nikogo nie chcę perekonułaty, żeby wiryli w pora blania, upirił liczenia modlitwom, najkażdej wiryt w szto chocze. Ale majmy na pamięty i szanujmy to, że dawno nasze didowe w rozmaite wiryli. A ich dneska ludę wiriat. Ja nie opisuję wirowania i obriady, żeby dokazywaty, że to prawda, lem chcę podaty kulturowe wartosty, adże to one wkazują nasze korzenie. To te kuskę tworzą nam obraz lemkowyny i lemkiu. Możemy zrozumieć, czego ludzie się bojali, gdzie hladali pomicz, jak micne było dla nich przywiązania do Boga i cerkwy, choćby cerkwą nie dopuszczała na premier liczenia modlitwą po wkuszeniu hada, jak trzymali się swoją, czym pojaśniali dla się niezrozumiałe, co o sobie opowiadali, kolejne było roboty i priale na wieczirkach, jak tworzyli swój moralny system, jak peresterichali przed grichą i nachwariali do uctywego życia, jak byli symboli micnej wspólnoty i zdrawla. Na premier żelizne przedmioty w welejnych tradycjach, ta i hidni inczoho. No jeszcze się chniłaty, że ludę w zabobony wiriat, bo to czas naszego człowieczego obrazu. To te wirłania wkazują do wrażliwość i wartości naszych predkił, które zmicniali ich jak hromadu. Możemy w to nie wiryty, ale szanujmy dawne, bo to czas lemkiwskiej kultury, która przetrzymała stolicia. Natalia Małecka-Nowak. Czego możemy się nawczyty od mieszkańców lemkowyny przez ich wirłania i opowisty? Oksana Hrabana-Lichtańska. Jak wielką siłę mają wartości kulturowe podawane pokoleniami besidowanym słowom. Czudowe było odkrywać daszto nowe, wynachodyty, co jem jeszcze nie czuła, ale też prebarsenia tiszyło, kiedy wece ludy powiło to, co już znałam, bo zrozumiałam, że odtwarzam to tu grupową pamięć. Jak jem daszto naszła w starych knyżkach, a potem kto se młody powtórył, co ludy powiedali 150 roku temu, to aż się łosia na karsi dwychało. I zmicniało się mi poczucia, że opowieść ma wielką siłę. Dawno ludzie nie znali tak pisaty, czytaty, ale besidom podawali kulturowe wartości. I choć znam, że lemkiwski język dużo pereszał, to od nas zależy, jak długo wystoi i czy następne pokolenia będą go znaty. Jedna osoba napisała mi, że dałam tym opowieściom drugie życie. Mam nadzieję, że to te kulturowe wartości ponesą cię po świecie i dokoli będą dżerełom znania o lemkowyni. Jak lektorka masz wielką praktyków z czudnym tekstem. Jak to jest czytaty swój, czy da jak inaczej się ho interpretuje? Oksana Hrabana-Lichtańska. Nikoli jem się nie zadumowała, że to lechże czytaty, ale pewno tak budę, że swój tekst, szak win dla nia barże naturalnej, bo pyszu tak, jakby si duju. Znałam też dobry swoich bohateriów, jakie masą ludmy, czym się traplat, jakie mają pragnienia, co mają na starunku, kilku chcą wkazaty albo nie. Jak się czyta czuży tekst, warto znać siły i zmist, żeby dobry zrozumieć rolu i podaty motywacji, a to i tak wse będzie nasza interpretacja. Nie znacie, czy oddast to, co chciał wysłowić autor. Tu autorka i lektorka to sam człowiek. Zapowiadasz knyżku, dla której słuchowiska będą dopełnieniem, czy będzie to sam tekst w pisanej formie, czy planujesz go jak rozwinuty. Mogłabym rozwinuty, bo mam jeszcze duże dumok i nieschisnowanych motywów, ale lyszam ich na takole. Może będzie druga knyżka? Nie znacie. Pisania to bardzo długi proces. Poperetynany problemami ze zdrawlą, chcę go zawerszyty knyżką z tyma samymi tekstami.
jak do komu ne bude dost słuchowysk, albo lublat barże czytaty, jak słuchaty, albo bude chtił maty polski perekład, że to byli przezrozumity z mist i siawczyty, albo ny jak nysnadnem kiuskoho, a chocze poznaty lem kiuski świt, dla nich bude knyżka. A jak kto se lem posłuchat, tiż budu prebars rada. Nykoho ne nachwariam na knyżku, naj każdy ma je to, co potrzebuje. Pysza, że to jeszcze ne poślidnie słowo. Cy cykl bude mał prodążenia, cy dumasz już o daczem inczym. Oksana Hraban-Lichtańska. Joj, ja mam bars duży dumok. Nelem na druhu knyżku, ale rozmaite mi się woło i kołotyt. Ja ne nariczu na to, że nie znam, co to zrobyty, lem chciłabym maty sposobnist to zrobyty, bo duże by człowiek chciał, ale ne wszystko się dast. Czasowo, finansowo, fizycznie i tak dalej. Ludę mi pyszut, już ją wszystko peresłuchał, kole następne opowiadania. Joj, żeby się to tak lechko tworyło, jak się słuchat, trzeba znaty, że to nie było lem napisate, ale musiałam perewesty terenowe badania, czytate etnograficzne knyżki, wydumaty historyju, napisaty ją merytorycznie konsultuwaty, dziękuję rodyczami rodyni, robyty korektu, dziękuję momu premylenomu mużowy, zaterplewist tisz, poprolaty, nahrywaty, montuaty, hladate muzyków z hołosamy i dodawaty ich do powitań. Aż jak to teper wymieniam, to nie słabyt. Projekt wyszeptany był bardzo dołhi i wymachał duże trudu, trzeba mi odpoczaty. Ale do pisania na pewno wernu, bo ja pyszu od podstawiłki, psajem to lubiła. Lem w życiu trzeba było wyberaty kole preznaczyty na to czas. Może net zas wyberu, że sobie siadł i dasz to na pyszu. A jak budu znała, że ludzie słuchają, albo czytają, budu mała gutomu wekszu pewnić, że wartat, że roblu to nelem dla się. Opowiadania możesz posłuchać na YouTube i Spotify. Motuskę podajemy w dopisie. Czetwer, 9 lipca juleja 2026 roku. Wystała Laury Dyczko o Bortnym i Łosy. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Od 11 lipca juleja 2026 roku w dwóch oddzieleniach Muzeju Dwory Karwacjaniu i Gładyszy w Gorliciach możesz obserwować niezwykłą wystawę Laury Dyczko, haftowania po swojemu, grafika i tylfografika. To historia o pamięty, dostomennosty i sztuci, która jest dostępna tyż dla osób, które nie wydiat albo słabo wydiat. Wystawa prezentowana jest równocześnie w dwóch miejscach, w Greko-Katolickiej Cerkwi Świętych Kosmy i Damiana Bortnym i Maziarskiej Zachorodiej Chłosy. Już sam wybór miejsc nie jest przypadkowy. Wpisuje roboty artystkę w krajowyt i historię regionu, z którym jest mocno związana. Laura Dyczko, pochodząc z Gorlic, jest artystką i doktorą krasnych sztuk od roku w twórczości pod nimat temu kulturnej pamięty. W prezentowanym projekcie sichat do spadkoweny lemkoweny, peretwaria te wzory hafty w język współczesnej grafiki i tylfografiki, znaczy sztuky, która może być prynymana nelem wzorom, ale też dotykom. Jak podkreślać w katalogu, kurator wystawy, Włodzimierz Szymański, twórczy z dedyczko, cytowania, odnosi się do indywidualnej pamięty i grupowej dostomennosty tworiaczy nowy, nowatorskie figury pamięty. Podla Szymańskiego artystka z pełną świadomością pisze i konsekwentnie realizuje opowieść o kulturni spadkowieni Lemkiu. Syłą wystawy jest jej historyczny wymiar anelem. Dyczko proponuje adresatom dwa sposoby doświadczania swojej dostomennosty, przez refleksję i bezpośredni kontakt z materialnym tworem. Wyszywany znak, krestek, czy wypuknęna struktura stają się narzędziem opowiadania o dole z pilnoty, którą naznaczyli tragedii 20. stolicia od łagrów Talerhofi po weselinia i akcję Wisła. Cytuania. Na osobliwą uwagę zasługuje fakt, że Laura Dyczko podniosła się procesu aktualizowania, przywertania lemkiewskiej kultury i tradycji, współcześni obszary pamięty w relacji minułe teperiśnie buducze. Sztowece, to rozszerzenie jest peresunene na wizualne doświadczenia dla osób, które nie wydiat albo słabo wydiat. Ważną strategią w jej robotach jest, że nadaje wartość miejscowej pamięty przez krestykowy haft, co pozwala na zariadzania konkretnymi formami, kolekcjami, jakie są nowym zapisem upamiętnienia, pisze kurator. Na wystawie możesz widzieć tymeryńczyma cykli Panorama, Lemko, Krestyką i Duety. W robotach tradycyjnych haft je pereformulowany w abstrakcyjną strukturę znakiu, która jednoczesno odklikuje się do rodzinnej historii, krajowidu Niskiego Beskidu i współczesnych artystycznych form. Podla Włodzimierza Szymańskiego Laura Dyczko, cytowania, w nowatorski sposób odnosi się do zastosowań wwodzenia lemkiewskiej kultury dla osób, które nie wydziat albo wydziat bardzo słabo. W konsekwencji wystawa jawy się czymś więcej niż prezentacją sztuki. Jest też ważnym hałosem w dyskusji o dostępności kultury i sposobach budowania wspólnoty pamięty. Laura Dyczko, graficzka, projektantka, zanima się też malarstwem, użytkową i wydawniczą grafiką. Jest absolwentką Akademii Krasnych Sztuk we Wrocławiu. Stopień doktora zdobyła na Warszawskiej Akademii Krasnych Sztuk.
od 2009 roku prezentowała swoje roboty na parach indywidualnych i paru na cieciach grupowych wystawach. Jedna z jej robót prezentowana była na wystawie Formy Przesutności Sztuka Lemki u Karpackich Ruseniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i sztuki. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

jak jsem přišel do Sanoka, 10 dňa zaklekano na večeriu, prišiel jim s parochom, do mňa daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil eliju sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sam do sebe im hvaril. Vesel świat. Wił jest do kolei wyleju sam. Dnes po tych dniach, jak po rokach, cieś widuju. Niósł jest do chyży wylejnu połonnist. Po najbich hvaril. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobi sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte niósł jest. Kusał jest zupczyk czestku zo Sleską. Hvaril jest Otče nasz choć raz. Ne pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchajuczu.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika lieta. Zasłużył, żeż ja u pana,

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

niepewności, mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodowego Komitetu Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Дяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 55, 13 грудня 1946 року. Filip Żyłka i Zabonyci Polskoj, powiat berezowski, pisze swoim rodnym, tety i stryjecznemu bratu Wilmerding i Embridge pod datum 18 żółtnia 1946. Bohu dziękuję, ja zdrowy, ale powodzenia moje dost prykre, bo swoho nic nie mam, a zarobku dobrego nic, to nie jak żyty. Trafiła się mi robota w Sanoku na fabryci i zaczął im robyty, ale się nie opłatyt, bo nie zarobi ani na życia. Dadut 35 złotych na den, a za kilo chliba trzeba zapłatyć 40 złotych. Przyjechał jem nazad do Jabłonyci i siedł u Mykołaja Nechora. Czerez zimu ostanu się u Necho. Staram się dostaty nazad swój dom, to mi urząd zemski w Brzozowi obiciał, że skoro dostanu. Ale dom straszno zniszczony, tylko ściny stojat, bo ludzie zniszczyli, jak nie było właścitela. Od swojej rodyny widomosty nie mam, a tam i chaty nie choczu, bo ja służył w polskim wojsku za granicą i teraz wernął się do kraju. Jak bywszy polski wojak, ja mam prawo ostaty się tu, w Polszczy. Przyznali mi to w uriadach i na policji, bo ja dost pereżył. Kuli swy stale ponad hołowu, a ja musiał iti wperet, no boch ochoronu mene. Prynymał je uczastie w bojach w Italii i był je w Anglii, Palestynii i Iraku. Tak trochę świtaja obichał, a teper powernął jem do rodnego kraju. No tu nie ma kawalczyka chliba. Jak był jem w Germanii, to się zdawało, że nie wytrymam, bo isty mało dawali, a byli i do roboty hnali. A teper napiszą wam, jak nasze seło wyhladat. Tu teper wsio obczy naród. Taki nieprystojny. A w chacie mojego ujka i waszego brata Stefana sydy jakiś ze wschodu i pole jego używat. Dalsze prosy do pakunok i grosze u pomocz na poprawku doma. Walenczak Stefan z Bortnoho w piśmie do redakcji Karpackiej Rusy dziękuję Symeonu Halkowiczu w Garfield i Lemkowskomu Reliefowemu Komitetu za pomoc, a przytom opisuje swoje przeżywania w czasie wojny i tepericzne położenie w starym kraju. Pismo było dane na pocztu w Gorliciach 25 listopada 1946. Proszę pomyśleć moich paru słów w waszej amerykańskiej gazety Karpacka Ruś. Czuję ja swoim dołhom napisaty swoim rodnym, znakomym i wsim krajanom w Ameryki, kotry dumają jeszcze za swoich bratiów w starym kraju i szlut im swoją pomoc. Ja od sebe składaju serdeczną bohodarność. Symeonu Halkowiczu w Garfield, krajanu z Seła Bogusza. Wojenna buria zahnała mnie w niemieckie koncentracyjne obozy, gdzie przeżył ja od 2 lipca 1942 do 29 kwietnia 1945 roku, to jest do czasu oswobodzenia nas przez wojsko amerykańskie. Przeżył ja 4 ciężkie niemieckie obozy: Oświęcim, Flossenburg, Helsburg i Dachau. Mógłby ja wam dużo to napisać, co potrafili niemieckie bandyty wymyślić nad niewinnym, bezbronnym narodom. No to wyglądałoby wam, że ja o sobie piszę i ja choczu sam chwalę tysia. Napiszę to wsio historia. Budu wychodyty pamiętne knyżki, a może da kolej ja napiszę paru zworotok do tej pamiętnej knyżki, która ostanie się jak wiczna predostorocha dla wsehosłowiańskiego roda. Koleja wernął się z niemieckiego pekła 1 sierpnia 1945 swoje ridne seło Bortne, to zastał wielką zminu. Połowina seła ostała się pusta. Chyże bez wika ni dwerej, nie ma znakomych, nie ma i mojej rodyny, żeny i piaterych ditej, nie ma starej matery, nie ma bratiów i sestry, nie ma nikogo, kto by dał kusok chliba po dołhych rokach ciężkiej pracy i po trynedilniej ciężkiej dorozi z osławnego niemieckiego mista Münchena, gdzie trzeba było i ty pisze mnoho sot kilometrów, żeby dostać się w rydne seło. No i tu bida. Kto wyjechał, to nie ma jego, a kto ostał się, dumaje nad swoim losom. Szto zautra bude, ty i nas nie wyrzenut. Tak i tu doma, drugie pekło. Szto robi ty? Wliz ja w swoją pustą chyżu. Siżu i dumaju, i chaty za rodyną. Ja nie czuję się w syli i chaty dalsze, bo zdrowie nie pozwala mnie opustyty chocia i pustu, no swoju chyżu. Po paru dniach dostaję pismo od predwojennego znakomego Symeona Halkowicza, które przyniosło mi wielką radość, pokryplenie ducha i nadzieję na dalsze życie. Na to pismo ja ochoczo otwitył i deś kinczom do toho 1946 roka dostał ja w rzepaczku z oderzą od hromadzianina Halkowicza. Tak my nawiązali dalszą korespondencję. Otrzymał także i waszą gazetę, z którą ja mnoho uznał za świt. I z pisem, ja także i z gazety, ja uznał o waszą relifową komitety w Ameryki. Dlatego choczu wam dać to napisaty. Drogi czytateli, może ja nie wsio dobre napiszu, potomuż to moi nerwy za 3,5 roka w koncentr baraku, sparaliżowany, to budte dobry perebaczyty, jeśli najdę te oszybkę. Denekotry ludy w Ameryki gniewają cię na swoich rodnych w starym kraju, czemu nie wyjeżdżają do Rosji, odkazują cię, pomoże im. Drugi piszą i przekonują swoich, że to tam dobre w Rosji, albo że to się poprawić. Czerez to nawiązuje się nielubą i nienawist między rodynami z powodu spraw politycznych. Moi drogi krajane, ostałmy na razie to te supereczki na boci. A dumajte o tych, że ostali się żyty i z waszej rodyny po 6-letnim pożarze wojennym. Tym pomachajte czym możecie, bo kto nie żyje, to jemu już nie trzeba pomocy, a kto ostał się żywy, naj sam wybiera miejsce swojej dalszej nużdy. Drogi bracia i z gazety wydżu, że to pochody tej z różnych seulemkowyny, to znaleźć tę nużdu naszego biednego naroda. I to mu dywujete się, czemu nasze ludy nie liszają to ty dobry kamienia. Czy może się tu tak poprawiło? Nit, u nas bida i nużda jeszcze bilsza, jak wydany kotry znali. W wojennym czasie naród rozognali, zabrali w obozy, a młodzież wywezli przymusowo w Niemczyn na roboty. Po wojnie jedni wyjechali w Rosyju, a didity wertają ciachowy bosy z Niemczyny do rodnego seła. No nie zastają tu rodyny, a duże często nie zastają ich chyży, bo wże rozebrano. To siedziat pić czużą strichą i opakują swoją sućbu. Czy nie warta waszej pomocy taki człowiek, a może to wasz brat tak biduje? Dlatego, drogi bracia i sestry w Ameryki, ja proszę nie od sebe, ani nie dla sebe, ale od wszystkich proszę was. Pomachajte bidnym. Kto ma komu, najśle same, a kto nie ma, najżertwuje na swój lemkowski komitet. Znaju, że to sutme drzewamy takie ludy, jakie zanimają cię zborom oderzy, tak daruj też to możecie. Zeho dnia ja otrzymał od Symeona Halkowicza 4 paczki, zaż to jemu i wsim, które żertwowali oderzu na jego ruky, składają serdeczną podjaku. Ten, który liczy, ja sobie wziął, a resztę rozdzielił podobnym bohaczom, jak i ja. Dostał ja i pismo z powiadomleniem, że na moją adresu wysłano 144 funty oderzy w 5 paczkach. Tak na razie ja tej posyłki jeszcze nie pouczył. No jak prydę, to rozdzielił wedle żołania hromadzianina Halkowicza i kto otrzyma, napisze wam pismo. Ja dumaju, że to jak wasz komitet naładyt posyłku bliższych pakunków, to trzeba tak organizować, żeby nie trzeba było heł nam opłaczaty. Czytajuczy wasze gazety, ja wydżu wasz trud. Tak ze swojej strony składaju wydziału komiteta członom i wsim żertowatelom serdeczną blachodarność za wasze trudy i szczere serce. Tak samo składaju szczeru podziaku swoim sestram i szwagram, hromadzianinu Petru Chomi, sestry Maryi i ich dzieciom, sestry Pelagi i ich newistam, hromadzianinu Gregoriju Szkuratu za peresłanu pomoc dla Iwana Szkurata i wsim bortnianam, które prenumerują gazetę Karpacka Ruś i które pomachają swoim braciom w starym kraju. Dalsze, kto zna adres mojego stryka Oryszczaka Semana, proszę napisać mi, ja by rad opisać jemu, gdzie i jak żyją dity brata Antona. Stefan Felenczak. Zachar Obuszkiewicz z Regietoła, Gorlickiego Powita, prysłał przez redakcję Karpackiej Rusy taką prośbę do Lemkowskiego Relifowego Komiteta w Ameryce. Regietił 20 listopada 1946 do Lemkowskiego Komiteta w Ameryce. Ja, niżej podpisany, gospodar Obuszkiewicz Zachar, seła Regietoła, zwracają się do was z horiaczą prośbą. Budte tak dobry, zajmijte się mojeju doleju w starym kraju. Chociaż wy mnie nie znajete, no ja mają piatero ditej i żinka, to razem nas sim osób, a nie mają możności ich prolity i wsizmy na pił hoły i bosy, bo nas wojna zniszczyła. Na wielki żal, nie mają w Ameryce żadnej rodyny, żeby mnie pomogli w tej mojej nużdy. To ja zadumał zwrócić się do was w organizacji. Budte taky dobry, pomoczy mnie w przyodziwi dla mnie samego i członów mojej rodziny. Obuszkiewicz Zachar. Pisze Anton Łukaszyn i Zhańczowy, Gorlickiego Powita, sestry Paulini w Bayonne, New Jersey. Pod datą 26 żółtnia 1946 roku. Wyste nas duże spomogli, bo ste nas przyodzili, to teper my sobie jakosy poradymy. Kupili my korołu, kosztuje nas 30 000 złotych, sztosy my i dopożyczali. Sud koroły i po 50 tysiąc złotych. Teper się już tiszymy, że mamy dwie koroły. Z pereseleniem w nas już się uspokoiło. Lemiszczy chodziat to też to sud w lisach. One rabują nas, berą chudobu i odeżu, bo w lisiny czochoneje i wszystko im trzeba, żeby żyty. Jak przychodzi wieczór, to prosimy Boha, żeby spokojno perespaty. Z Rosji nie mamy listiu, to nie znamy, jak tam nasze pereselenci żyją. Jakby tam do was napisali, to nam to list pereszlijte. Lito w nas było suche i osin sucha. Śnihu neje, ale morozy już są dost dokuczliwe. Teper budeme mołotyty maszyną, bo cipamy już nikto nie mołotyt, lem maszynamy. Ziać maje maszynu, to prywezę i pomołotyt. My trochę odyt do szkoły do uścia, ale zima to na merzne się dost. Petro Fecica, rodom i zańczowy, gorlickoło powita, nachodzi się sej czas w Krakowi, gdy dokończuje swoją naukę w uniwersytecie. Od tamale win pisze pod datą 3 listopada 1946 Iwanu Durniaku w Junkers. Najpierw on dziękuje za pakunok, jaki pouczył od Iwana Durniaka. Dzisno przysłana wamy paczka duże mene obradowała, bo w niej nachodzi się duże wartosne i potrzebne nam rzeczy. Paczka ta nadiszła w najlepszym poriadku, nikt to jej nie otwierał. Było w niej nowe ubranie, dwie pary czerewik, 3 soroczki, 2 swedry, 4 pary spidnia i bielizny, a dalsze skarpety, chustoczki, ruczniki, ichły, huzyki, nitki i tak dalej. Wartość tej paczki na nasze ciny wynosić przybliżytelno 34 tysiące złotych. Jakbym tak wsio prodał, to by mi wystarczyło na ciły rik życia w Krakowie. Duże mene wtiszyło także wiczne pero, bo i meno na takie pero było meni duże potrzebne. Pyszesz to tym ryczamy, podzielę cię po bratersku, cweciom, jak objasneno w pyśmi z Ameryki. Dalsze on daje korotki ohlad położenia na Lemkowszczyni i w zahali w ciłej Polszczy. Ja wam pisał w poślednim liście o ukraińskich nacjonalistycznych bandach, jakie obsili nasze seła. Przed kilkoma tygodniami spalili to te bandy w Gładyszowi szkołu, a w Śnitnyci w budynek wołosnej uprawy i milicyi. Milicyją naturalno rozoróżyli i rozohnali. Szkołu spalili dlatego, bo w niej kwartirowało polskie wojsko. Polskie wojsko bore się z tymi bandami, ale borba ta jest duże trudna, bo znate li przestrilaty się jest lisa jak do lisa. To te bandy są pierwoklasno wooróżeny, prawdopodobno pouczają oróżie i zahranyci. To te bandy czyslat na nową wojnę między Anglosaskami a SSSR i dlatego swoje oróżie zwertają przedewsim protiv komunistów. Wierzą one także w to, że po tej nowej wojnie powstanie niezależna Ukraina, a ich naturalno wsich poroblat co najmniejsze generałami. Od tych band terplat i nasze selany, bo zabierają im wsio, co tym bandam potrzebne. Po polskich okolicach operują to, że polskie faszystkie bandy, jakie rabują kooperatywy i mordują komunistów. Tak to wygląda stary kraj półtora roku po wojnie. Ale co ż robity? Jak świt świtą, tak wse szła borba mecze dobrom i złom. Czasami wydaje się, aż to zło wozmy werch nad dobrom. Odnako w końcu końcą dobre jest niepobitymy. Tak samo zdawałoś, że hitlerowska armia, jak lawina, zatopić ciły Europu. Aż tu pokazałoś, że to nie oświeciłem pochańskim Niemcom panuaty na świti. Nyni one leżat powalene na wsi boky. Tak samo każda syła, jaka wypowie z wojny dobru i sprawiedliwosty, bude pobidżena i sterta z lica zemli, jak śpiewamy w woskresnych kanonach. Tak oda pohybnut grisznicy, a prawednicy da wozweselat się. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło pismo od Josefa Petryszaka i z koncentracyjnego tabora dla bieżęciów Austrii. Pod datą 21 listopada 1946 on pisze: proszę łaskawo pomoczy mi najty moją sestrę Maryju Markus, po rodyczach Petryszak, rodom i Skrynicy w Polsce. Ona wyjechała w Ameryku w 1920 roku i żyła w Detroit. Do 1939 my pouczali pisma od niej, a potem ja stratył wsiaku związ z niej, bo mnie zabrali do koncentracyjnego taboru w Niemczech. W tej czas ja żywu w polskim biżeńskim taborze w Austrii. Ja nie pamiętam jej adresu, bo w wojennym czasie pisma od niej zatratyliś. Adres: Józef Petryszak, Salzburg, Austria. Krajanka Rosy Bereżan w Vancouver, Alberta, Kanada, dostała pismo od Osywa Demianczyka z Nowej Huty na zapadniej Ukrainie, gdzie teper zebrali się majże wsi pereselenci Lemky z Wesoły, Gorlickiego Powita. W piśmie on dowiduje się za swojego brata Hryca Demianczyka i prysłał kartoczku dla niego. No Rozi, nie mogła doruczyć do tu kartoczku Hrycu Demianczyku, bo nie znaje jego adresu. Dlatego prosić pomyśleć to w gazeti. Nowa Huta, 7 sierpnia 1946. Drogi brate Hrycu, rad by ja dowidać się za tebe. Czy ty żył i zdorił, to piszę do tebe kilka sliw, przy których ja pozdrowlaju duże krasno i serdeczno. My żywy i zdorowy, wsi razem i nachodzimy się na Ukrainie, w Tarnopolskiej oblasti. Proszę cię, odpisz mi o wszystkim. Jak masz adres od Łabasza i Zhańczoły, od szwagra Durniaka, to pereszlij mi. Mi adres, Tarnopolska oblast, Monasteryska rajon, Seło Nowa Huta, Dymiańczyk Osyw. Władimir Choroszczak w New Yorku dostał pismo od Jurka Chocholaka, syna po jego sestri, pereselencia z Seła Boguszy Grybiuskoho Powita. Pisze i z Tarnopolskiej oblasty pod datom 18 wersnia 1946. Najpierw peresyłaje pozdrowienia rodyni i krajanom w Ameryki i dowiduje się, jak roboty idą, co już bezrobocie jest. Za swoje powodzenia pisze tak. Ja do toho czasu zdorą, a powodzenia rozmaite. Jak im przyszedł do Boguszy, to dwa razy wysyłali mnie na roboty do Niemczyny, ale po oba razy zawrnuli, bo byłem za stary dla nich. Ale to też to byli doma, musieli okopy kopaty, to Szołtys wysłał nas piacioch w Jarosławski powit ku Rikisanu. Robił jem tam jeden miesiąc i wernął się do Seła. No zas, trzeba było iść do Florynki na balu i w Polany, to sme robili tak 4 miesiaci. Postawili baraky, to sme i spali tam, a dwa razy w tyżny z Boguszy dowozili chlip ludziom, bo o tom, co dawali, buraky, karpeli, morkow i kaszu, to człowiek nie wyżyłby. Od sianu do polan nie jeden gazda kazał. Ja swoim majątkom gwarantuję, że to ta robota na nycz wyjdę. A było z nami paru robotników ze schodu. To one kazali nam, tak długo ludę budę ta roboty tu, dokiej was Iwan nie wyruczyt. I tak było. Krasna armia złomyła front tak skoro, że to nimci nie mali czasu wtikaty, nie to zastawyty się w tych okopach. Krasna armejci hnali ich den i w nocz. Odny ze schodu, a drugie z północy. Nimci byli w Boguszy, a sowieckie wojska już w Sanczy. Po sełach Niemci brali konie, aby skorsze wtikaty, a kotry na ostatku wtikale, to dzieciom sanki pozabierali i wezli na nich gwery i tornistry. Same Niemci pokazywali rukami, że Ruski ich okrużyli i kazali zo wszystkich stron Iwan puk puk, a daj szlan kaput. Na jeden Niemiec wtikajuczy podperał się dwoma kijami, to sme się śmiali z nich, że na schyd iśli na dwóch nohach, a wtyczut na czterech. Dido Michał z synami są od mnie 27 km, a Kuziaka 31 km. Anton Wojkiw jest 3 km od Dida. Są tam od 1940, bo nie wertali na zachód i lepsze zrobili jak my, bo nie jeździli tu i tam. Jak zaczęło się pereselenie, to my wyjechali najpierwsze i kazali nam, że idziemy na stare miejsce, no tam byli już drugie. To nas zawezli w inszej strony. W tom seli Dejateper jest Maciejowski Teodor i Wolańszczak Taras z Boguszy. Petro Szczerba z Nowiusy i Baranowska Anna z Labowy. I są ludzie z drugich okolic, od Sanoka, Liska, Peremyśla. Budę wsich do 40 rodyn. Seło ma 220 numerów, to w tom było 80 rodyn polskich, które wyjechali w Polszczu. Mamy 3 km do stacji Tłuste, po pocztu do miasta, co drugi den chodzi dziewczyna. Dziękuję wam, ujku, za list, który ja otrzymał 18 wersnia 1946 i zaraz odpisuję, ale nie wspominate, od kogo wy dostali mój adres. Kryłowiane są majże wsi w oblasty Tarnopolskoj, a Boguszane w trzech oblastiach. W Tarnopolskoj, w rejonie Borszczyw, jest Jurko po wujku Wasylu i Petryna Choroszczak wdoła po Michali i susidowe, co siedzieli na pomirkach. W Stanisławskoj oblasty, w rejonie Bolszywec, seło Łopuszna, jest wasz swat Sydoriak Wanio, Taras Wanio, Petru Gambal, Jacko Worobel, Choroszczak Fylo, Maryna Kuziaczka za synami, Władek Sydoriak po Kareju. Jest ich tam 36 rodyn. A za starą Hranycią, w Krowohradzkiej oblasty jest Filimon i Kalister Choroszczak i Waniu Bortniak po Jacku. Od 1940 roku koło Podhajec jest Wisam Roden, Pałubiak, Chocholak Ilko, Sydor Fuczko i druhy. Tak połowina ludej z Boguszy wyjechała, żeby biedniejszy, a bohatszy zostali. Lubek Stefan jest sekretarią w Kasi, a Lubek Kuziak inspektorem szkolnym. Lubek Olesnewicz jest urzędnikiem w Bereżanach, jego tato Sander ma tam gospodarku. Sander Gambal jest starszym przy autach, co uczy izdyty chłopciu, które przychodzą na kurs. Trzech naszych chłopciu nauczyło się na szoferiu. Petra Gambala syn Michał, a Diłka jest uczytelką, Metro syn Kuziaczki i Wanio najmłodszy syn Dida Michała. Teodora Maciejowskiego jeden syn jest w uriadzie podatkowym, a drugi krałciom. Żena Teodora Maryna, diłka Łukacza Worobla, prosy nas, syn znaje te za jej brata Cyfryjana Worobla, był pierwszy w New Yorku. Klaudy, pochrycu syn, jest kapitanem przy aeroplanach. Litał nad Berlinem i nad Japonią. Dostał 2 razy medal heroja. Diłka jest uczytelką. Druga diłka w uriadi. Diłka po Pawli Pesari jest uczytelką. Kuziaka Osyfa młody syn jest kolejnikom, a diłka prodaje w kooperatywie. Osyfa brat Aftan żyje. Ostał się w Poguszy. No 2 synów propało mu w Niemczyni na robotach. Miśniak i Eugenia zostali w Korolewi. Był ją w Kopeczęciach. Jest tam Wania Maciejowski, Wania Prokopczak, Klauda Pochrycu i syn jej Halkowicz. Tam dowiedział im się, że Hunianka jest w Sanczy, a potem jak wernął ją do Dida Michała, to Dido każut, że wczera w Czortkowi był Hunianka. Ja nie wirył. Tarnopolska oblast USSR. Rajon Tłuste, Seło Różniłka, Chocholak Jurko.

Do niedawna nekotry uważali go jako śmietnik. Inszy jako miejsce, gdzie wypuszczać się psa, żeby sobie politał, a jeszcze inszy jako miejsce, gdzie można zbierać ryby. Czy na pewno znamy, co można robić w lisi, a czego nie można? Gdzie możemy chodzić, a gdzie wchodzić nie możemy? Dobry dzień wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do Was Roman Ciurek. I w dzisiejszej audycji, która się zove Lisom Lisom, chciałbym powiedzieć, co jest przyzwolone, a co zaboronene w lisi państwowym. Także słuchajcie uważnie, bo może jste sąd nawet nieświadomy tego, że możecie dostać mandat. Zapraszam. Jak pewnie znacie, obszar lisiów w Polsce dzieli się właściwie na dwóch właścicieli. Mamy lisy prywatne i lisy państwowe. Co do lisiów prywatnych, to nie będę się bardzo rozpisywał, bo to, co tam można, a co jest zabronione, to już właściwie zależy od właściciela. Można sobie zaogrodzić swój lis sitką i postawić tabliczkę zakaz wstupu na przykład. W takim wypadku nam, jako widczym, nie jest przyzwolono wchodzić na takie terytorium. W wypadku, kiedy nie jest żadnych tablic, żadnych drotiów, to można swobodnie poruszać się po takim lisi. Ale może nie będę radził o tym bardzo obszernie, bo lisiów prywatnych w Polsce jest zaledwie 40% z ciłosty lisiów w Polsce. Co zatem idę, warto bardziej się skupić na lisach państwowych, których jest znaczna większość dookoła nas i w których przebywamy najczęściej. Generalnie po większości terenach lisiów państwowych można swobodnie chodzić. Ale właśnie, po większości, czyli nie wsiady. Jest paru miejsc, paru perepysiu, które zaboroniają nam wstupów na niektóre miejsca w lisi. I właśnie teraz postaram się jak najprostsze wyjaśnić, na czym one polegają i po co w zahali sąd. Czas tych perepysiu obowiązuje na stałe, a czas z nich w niektórych sytuacjach. Dlatego słuchajcie uważnie i zapamiętujcie, bo na pewno się wam to przydast. Na początek wezmę pod uwagę to te zakazy wstupu, które obowiązują cały czas w lisach państwowych. Nie zmieniają się w zależności od pory roku czy innych okoliczności. Po prostu sąd ustanowiony i obowiązują przez cały rok. Pierwszym takim perepisem, który zabrania się poruszania po danym terenie, jest perepis, który radzi o tym, że mamy całkowity zakaz wstupu w mieście, gdzie są uprawy drzew o wysokości do 4 metrów, czyli w tak zwane uprawy czy młodniki. W takie mieście nie można wchodzić ani za grybami, ani za rogami, ani z psem. Nie można i już. Zakaz wchodzenia obowiązuje też w mieściach, gdzie na danej powierzchni występuje drzewostan nasienny. Taki drzewostan jest oznaczony żółtą farbą. Po prostu lisniczy malują na drzewach żółte obruczki dookoła drzewa, na kori. Może być to obruczki pererywane, albo i nepererywane. W każdym bądź razie na taką powierzchnię też jest zakaz wstupu, bo jest to drzewostan nasienny i z niego się pobierać nasienia i lisy państwowe ustanowiły, że w takie miejsca wchodzić nie można. Za to pamiętajcie, jak będziecie widzieli drzewa, które mają na sobie żółte obruczki, niezależnie czy jest to obruczka pererywana czy ciągła, do takiego drzewostanu nie wchodzimy. W perepisach jest też taki zakaz, który radzi nam o tym, że nie możemy chodzić w mieście, gdzie zwierzyna, która żyje w lisi, ma swoje ostoi. Chodzić o mieście, gdzie na przykład dyki, jeleni, cyserny albo inne zwierzęta dyki mają swoje mieście, w których zatrzymują się, żeby odpoczaty. W
takie miścia nie wchodzimy, żeby nie straszyty i nie połoszyty niepotrzebni takich zwierząt. Wekszyst pewnie się widać, że odkal zwykły człowiek ma je znaty, gdzie jest, jakie są ostoja jeleniu cyserny. Najczęstsze może to być opisane na drzewach, na jakichś tabliczkach albo farbami, ale po prostu najlepszym sposobem będzie zwidania się, nawet zadzwonienia do nadleśnictwa i zwidania, czy w taki okręg lisu można łojty. A co ja wece takich zakaził? Po krótkiej przerwie opowiem wece o tych prawnych kwestiach, a tymczasem posłuchamy serenczy i kawalczyka, który się zowie Zakumową chyżą i wertamy już po tym.

Wertamy z powrotem do temy perypysiu i zakaziu w Lisi. Wekszy jest tych najbardziej istotnych użiem prehadał, ale sód jeszcze dwa zakazy, które jest kustiasze zrozumity, no ale postaram się ich wytłumaczyć. Chodzi o to, że istnieje zakaz wchodzenia na teren, gdzie są tak zwane źródliska albo tereny zagrożone erozją. Każdy podumat, że pierwsze czuje, żeby w ogóle coś takiego było, a to dopiero zakaz wstupu w takie miejsce. Ale powiem wam, odkal człowiek może znać, gdzie takie tereny są i może będzie wam lekszy określić, czy można, czy nie można wchodzicie w takie miejsce. Jak zwykły człowiek, który nie zna lisa, jedelem na spacer, może znaty, że tu jest właśnie ostoja Żwiryny, albo tu są tereny zagrożone erozją. No słuchajcie, w każdych takich miejscach je, albo choćby powinna być tabliczka z taką informacją, czy to przy steści, która jde przez lisz, czy to przy jakiejś większej drodze, powinna mimo wszystko być tablica z taką informacją, że jest na przykład zakaz wstupu, bo jest tu miejsce ostoi jeleniu, albo że tu jest zakaz wstupu do tej czastyny, bo mamy do czynienia tu z miejscami, gdzie występuje erozja. Za to istotnym jest, żeby no jednak się rozglądać dookoła, bo pizniejszy dach to powieść, że jak to czasami radiat, nieznajomość prawa szkodzi. Za to pamiętajcie, jak tak gdy idete, tak gdy stajecie autom, to rozglądnijcie się dookoła, czy nie da jakich tablic. Aż to zakazamy wstupu do lisa, który sód lem, że tak powiem, okazjonalny, czasowy. Można powiedzieć, że sód to takie zakazy przychodni. Wydaje się ich w jakimś szczególnym przypadku, czy przy specyficznych sytuacjach. Jednym z takich zakazów, który dumam, że jest no, jednym z najpopularniejszych mimo wszystko, jest zakaz wstupu w danym okresie ze względu na suszu i wielkie zagrożenia pożarami. Kiedy mamy taką sytuację, że jest bardzo sucho, a listia w lisi są jak poper, to właściciel i osoba, która zarządza takim lisom, czyli w przypadku lisiów państwowych jest to nadleśniczy, wydaje więc tymczasowy zakaz wchodzenia do takiego lisa. W takim przypadku koło dorych publicznych, czy do jakich steżok czy szlakiów, powinny być i zazwyczaj sód ustawione tabliczki z opisami właśnie toho, że jest zakaz wstupu. Inną możliwością wystąpienia takiego czasowego zakazu wstupu jest wystąpienie do jakich klęsk. Jak na przykład wichury czy huragany. Kiedy przyjdzie wielki witer i połamle czas dereł, no to wiadomo, że ze względu bezpieki lepsze nie wchodzicie w takie miejsca, no bo choć to może nam się przydarzyć, da jaki konar może się odłamać ich pasty na hołowu, czy inne przykre wypadki może się zdarzyć, a u wirty takich wypadków w lisach jest sporo, małym okazją czytaty podczas praktyk w nadleśnictwie taką knygę BHP, w których były opisane wszystkie wypadki w nadleśnictwie Gorlica akurat, no to powiem wam, że człowiek się nawet nie spodziewał, że tylko toho było. Także uważajcie na sobie w takich przypadkach i w sumie w każdych innych też na sobie uważajcie. Ostatnim takim czasowym zakazem wstupu może być objaty miścia, w których sąd wykonywany jakieś praci przeprowadzany przez lisy państwowe. Pewno na jeden z was wydał tabliczku przed lisą zakaz wstupu, ścinka i zrywka drzew. Na takim znaku są też napisane daty, w jakich okresach to zakaz obowiązuje. Za to naprawdę trzymajcie się tego zakazu, bo może się zdawać, że robitniki robią desy tam daleko, co się tam ryżut, no to można sobie podumać, że a, łojdu tulem na skraju, może do jakich rybiu nazbieram, albo sto. No i niestety często okazuje się, że na przykład w horach hoło znese się czysto inaczej i tak naprawdę praci prowadzony sód nie tak daleko, jak się nam wydaje,
I nie daj Boże welić drewo, które właśnie jest stynane, może chpasty desyne daleko nas. No a tu już o tragedii nie jest ciężko, za to peresterichajte tych zakazów naprawdę, bo żeby nie spotkała nas dajaka bida. To wszystko tyczyło się zakazów stupu, że tak powiem, na nogach. A jak jest z zakazem wjazdu dajakim pojazdom? No słuchajcie, do Lisa można wjeżdżać lem rowerom. Pamiętajcie, lem rowerom do Lisa nie można do Lisa wjeżdżać samochodom, motorom, kładom. No chyba, że jest postawiony znak, na którym jest napisane, że droga jest udostępniona dla ruchu kołowego. Za to pamiętajcie, to też tym radził, obzerajcie się dookoła za różnymi znakami czy tabliciami. Co ciekawe, nie można wjeżdżać też bryczką i nie można konno. No chyba, że jest do tego wyznaczony specjalny szlak, który też, jak to w poprzednich przypadkach bywało, jest stosownie oznaczony. Na drzewach najczęściej narysowany jest konek, wtedy wiadomo, że jest to szlak konny, można tu konno w ichaty. No dobrze, no to wstupy chodzenia i jeżdżenia po lisi. Dumam, że mamy już plus minus przedstawione. A jak to jest z rozrywką, że tak powiem? Po krótkiej przerwie na muzyku postaram się przygadać, czy można palić ognisko w lisi, albo czy można z rozbitywnym szatro. Posłuchamy teraz pisniczki na Berezi Miłym od kapeli Hurt Svitozary i wertamy po krótkiej przerwie.

Sudy. Wertamy z powrotem do audycji, kotro jednocześnie temat to zakazy i prawo w Lisi. Jak wyhadać sprawa z rozrywką w Lisi? Dumam, że dość popularną sprawą jest biwakowania, rozpalanie ogniska, śpiwy, hulanki. I czy można sobie tak o chłojty do lisa i rozbyty biwak? No, muszę was kuściok zasmutyć. Nie można. Ale jest też po Tiszynia. Lisy państwowe dokładają wszelkich starań, że tak powiem. Żeby nie było takiej sytuacji, że borony się ludziom aktywności czy do jakiej socjalizacji z inszyma. Dlatego sud wyznaczony specjalnie miścia do biwakowania. W miściach tych można palić ohen. Zazwyczaj jest już miejsce, żeby tak de siasty, de jakie łałoczki, stoły. Często jest postawiona altanka, żeby się schować jak lije. Za to warto peresmotryć mapy na stronie na przykład nadleśnictwa i najty de takie miścia możemy spotkać. To gdy swobodnie można tam ety i się bawić. No a jak to jest z psykami? No bo wiadomo, że każdy kto ma je psyka, to lubi z nim pite do lisa. Przecież najlepsze miejsce na spacer dla psa to lis, wiadomo. Nowe zapachy, nowe widoki, zwierzątka. No tutaj też jest to określone w perepisach. Można z psyką chodzić po lisi, ale lem na smyczy. Nie jest to prawda określone i do uchosty smyczy, na kotry ma być pes. Może to być i 2 metry, a może to być i 5 metrów. Ale mimo wszystko perepis radyt, że pes nie może litać luzą po lisi, musi być na jakim motusku. Oczywiście nie wspomnujemy o zakazie wynoszenia dereła z lisa, no bo dumam, że to oczywidna sprawa, ale jeszcze przypomnę w razie czego, z lisa nie można żadnego derewa wynosić. Ani świeżoho, ani staroho, ani małoho, ani wielkoho. Po prostu żadnego drewa z lisa samemu nie można wynosić. Poza tym wszystkim, co im powił, możemy w lisi czuć się swobodni, o ile to was nie przeraża, co im powił. Ale z sud miścia de nie możemy nawet zbierać rybiu. Co was pewnie to zaskoczy. Ale już wam radził oż to chodyć. Tyczy się to parków narodowych i rezerwatów przyrody. W takich miściach nie można nawet schodyć z wyznaczonego szlaku. Nie można wchodzić do lisa, nie można zejść ze szlaku. No niestety, nie można zbierać rybiu, roślin, rohiu, nie można zaszmaryć wędki na rybu, nie można polować. No niestety tak to jest w parkach narodowych i rezerwatach. Jak może wam doradzić, to naprawdę peresterichajcie tych zasad, bo o ile w lisi pod nadzorem lisiów państwowych i jaksoho pana leśniczego można się da jak doradzić w przypadku złamania tych perepisów, czy tam dostaty nawet da jak naganu od straży leśnej, to kiedy chodzi o parki narodowe i rezerwaty, no to strażniki lisowe nie są już tak pobłażliwi i mogą nałożyć mandat. Mandat nawet w ustawie jest określony do 5000 zł. No, nie stosowałbym tutaj określenia, że na pewno dostanę te 5000, bo to jest to ta horna granica, ale mimo wszystko znam przypadki, że właśnie kiedy było to złamania prawa w rezerwatach czy w parkach, no to strażniki lisowe no nie mali skrupuł i po prostu karali od razu. Za to na koniec powiem tak, korzystajcie z toho lisa, kiedy możecie, ale korzystajcie z hołową i tak, żeby pizniejsze źli toho lisa nie wspominaty. Ja za Agnieszkę bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ją was nie odopnął, że tak powiem, z lisa, a zaochotył. A kiedy macie jakieś niepewności a propos tego, czy można, czy nie można,
to zapraszam do następnych audycji programu Lisom Lisom. Ja się z Wami żegnam, z tej strony radio do Was Roman Ciurek. Pozdrawiam wszystkich ciepło. Na koniec jeszcze posłuchamy Stefana Szteca i piosneczkę Baci Jaszow. Majte się zdrowo i do stryczy.

0: Bratu Żelemowi na mogolny śpiew. Motto. Wodu proszed jako suszu, egipeckiego zla i zbiżach. Pochoronny kanon. Przypił. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, że jest iszoł, domił nie diszoł, za życia toho w świetitem. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, żem ty nie wstych oddaty czesty za życia toho w świetitem. Piśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. Ani buki nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły czerwenijut w śniegu. Ani się osin pastusza szelestom wilnym nie zbyła, ani się sny nie dosnyły, jak smert zawczasu przyszła zima. Piśń druga. Ždali my tebe na watry, że kiedy jest pereszął tobą i wiatku, i kamu, i wyczehdu, ta san perejdes. Odtale z bortnogo bez kornutu, lem ruku protiahnuty do wapennogo tvoho. I był jest, brate, dobrym cię widził, na horbku pod jasenią jest siedził. Wse jest tu bywał. Budeš v neskinčenia, nikde jes ne chodil, ne znav ešelonil, a tamto lem sonne vidženia. Písň tretia. Išče ty napišu, bom ne vstih, brate, bom ne vstih. Že verše tvoji čitajut, moji ditočka, že znajut tvojho syna, gostia z Lemkovina. I kiet zdorowcia dasz im dobry Bożo, a czy ponesu dakot iszczy nasz bilem kiewski po utołczeniej drodze. Ale mne zrobił z gamby riandu, o śmierci twojej nie powił, bo to nieprawda. Zresztą one iszczy ciłkom dity, prawdę toj niegodny zrozumity. Piśń czwarta. Zawczasu przyszła zima toho roka. Góry nasze, jedna poza drugą, jak biły medwedzi, się prochodzą. I kiedy prominuty bukił smutną smugu, krasota nasze Karpaty. Ta, co tu za prawdę pisaty? Choć już nie smotrysz, oczami nie smotrysz, ty wszystko to w sobie masz. I już ty ogen nie spalić toho, nie zabere tobą. Piśń piata. Dzidowe kazali dorom się dzielić, żeby się zyjty na tamtym świecie. I jakże bude brat, kiedy nie sudzeno było chlipczyk prełamaty. A może, może, żyli my preci w wilnym świecie. Wilno nam było didam nie wierzyć. Piśń szesta. Iszczy się cię zwidam, poproszę cię iszczy. A ty zdorożeny dalekistiu, kiedy masz ku spokoja, czerknij mi słowo, albo się mi chwydzi pod jasenią. Czy pidlist taka hyn, jak heł? Czy prawdę do prygierz nie najty do żmeni? Że przyjdzie czas mi to znaty? Ta przyjdzie. Ale choć tylko czerknij, czy widno od tamel Karpaty. Piśń zima. Zawczasu przyszła zima, pani biła. Zawczasu duszam naszym, inny w приводила. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.
1: Запрошуємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», як і в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Руслин ФМ» з Братислави.

0: Niżnicia FM.
1: Dziura paparchaj wiersze. Jakże postawa poeta. Rano nakazy świtnie, pierwszy z posteli skoczysz, ociuchasz zuby i skorej, jak co na drahu kroczysz, mamki ukażesz, jak ju jej czado lubi. Do szkoły u swojej hlavki odniesiesz wszystkie znanie u ranczej rosy i kladzesz klatku na szeptanie i ruku dzwigasz, skorej jak z klasy wybejniesz bosy. Pri stole lem do swojego patrzy sztaniera, a wecka Vera z widliczku u liwej ruke meso dżobesz, a sprawu ani do nosa, ani do zuboch z noch co mnie dlobesz. Wieczar umijesz nogi i skorej jak się na posel rucisz, opatrisz teki. I keď si zadaci podobny kwetom, ty na zahlavku enki postawasz wielkim poetom. Rano. Rano ma szeroki dlani i polnu zajdu niespodziewania. Hajde, kto skorej z posteli skoczy i widzę w oczy tomu hosowi, co so z batohom zarioch slunkowych cmu noc odhania. Rano ma wielkie oczy i merzi leniwe nacahowanie. Najszwitko każde puszkowo kulki ka pri dżobaci szmelo zaciri do bystrej wody, kto got za mirne rozoruženie. Rano ma dlhoki nohy i szwitko ostatnio hvizdu zdohoni. Najczasom każde sznurki zawiaże, bo już podraże čerča škatulky so sklejbasami a dzwončok školacki perší raz dzwoni. Rano ma najširše šerco, čiste cepľučke, jak kolisanka. Ono obraci prez dňovo dzveri novi papery, bo každe rano naša najmilša robotna teka nova čitanka. Zmivanie na sucho. Politika to ci také jak žuvače. Naduva się jak od mechir, dok nie prašnie. Oblíže się kolo tebe jak od mače, dok nie priznaš, že ci z osňu bolo krašnie. Politika to ci také jak mydelko. Hoď jak scisneš, vyšlížne ci z mokrej dlani. Zna už tuchnuc i uđobnuc, jak šidelko, keď się od niej sama skora nie odbrani. Politika to je také jak frajerka. Ľubíš ju a priznac, nie se že na krátko. To si také jak keď si še do dňa zmerka, keď hvaríš, že si i slané, žedol sladko. Z politiku dáš to zmýva svoju hlavu. Bez mydelka, bez šamponu i bez vody. Ta v hvízdoch kúpa svoju krátku slavu a mohol by znova rušiť do ovody. Politika to si také jak ratota. Raz zatrepeš a ono še tri raz spení. To si spravdy príde také jak chorota, od ktorej še kedy tedy počervení. Politika to si také jak šverbiačka. Tam še škrabeš, dze ce nikda nešverbelo. Znať se prehnac, jak dopýta preháňačka. I zabolit dze ce nikda nebolelo. Politika to si také jak na kvasu, keď na hrubo z kišňu toty smačný s makom. Keď chceš ostať city, zmity i na hlasu, priznaj, zažljem lepše s makom, jak s kijakom. Baš me boli peta. Šeše pýtam, co to za planeta, dzeše chlapec s dzivčecom mne streta. Ponúkam jej krásne pupče z kveta a ona mi baš, me boli peta. V Vše še pýtam, jaká tomu stročka, že še chlapec s dívčecom nebočka. Ja jej zlato zo celého šveta, a ona mne baš, me boli peta. Znímam hvízdy z vysokého neba, ponúkam jej so smadžunom chleba, a ona me jak od šmece zmeta. I len kričí, baš, me boli peta. Ponúkam jej kiwi i banánu, i ananas z peršoho duťanu, i hrušku jej čím bola uzreta. A ona zaš, baš me boli peta. Proboval som s krásnym tak zdaleka, da na večer za uhlom me čeka. Ona vično od žimy do leta istú písňu, baš me boli peta. Proboval som i zos okom čmurkac, i na oblak sicha jej zadurkac, ale me vše istý odvit streta. Sluchajce, i mne boli peta. Čítal Igor Lata.

Dobry wieczór, witam w ponedziałek na słuchowisku i przed nami oczywiście następna część noweli Petra Polańskiego Niepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Nehoden jem był, tołdy zasnuty. Stał jem i wyszł na świt. Po nocy hladał jem prochołody w horach, i zaspokoił jem siadakus. Ja wse lubił naszy chory, ta lubił po swojomu. Prozraczni z horyzontu, syjania sońca, zeleny haj. Wszystko, czym tak zachopluwał się mi przyjaciel Ilyja, dla mnie nie było jakasym tam balsamom. Taka przyroda była dla mnie zaprawdy przyrodnią, naturalną, nasuszczną złożenistiu, podobną do złożenosty diwy, kotra żyje w bezbarwni mieszanyni poczuć, w kotroj straść za ciłe życia hołzat się niewybuchajuczy, na kotroj lycy za jedno to sam nimy i spokój, bez opianliwoho czaru, bez rozmyślań i bez niepokoju. Tak naprawdę nie zachoplał jem się przyrodą samą w sobie. Ona mogła być rają dla takiej duszy, jaką była dusza Ilyi, kotrej przy bezgraniczni swojej wesołosty był nad miru miachki, czutliwej, czastoj sentymentalnej i kotrej leżaczy w tiny dereła czuł i śpił, ptachił i lechki szelest haju i czerkotania potoka. Ja toho wszystko honę czuł, mene porywała lem dyka tajemnicza krasa. Hladał jem hir z wertepamy, skałamy temnych, propastnych pary, a burja z perunią gydzgała moju duszu. I toj noczy tołkiem siaponych, a dumasz z dawnym zalubowaniom, nit. Ja stał się ich zdradnyką. Chodył jem po nich, ale tak hejby one były lem na to, żeby perenymaty od dnia pekuczy i żar. Ich neskę w mojej starosty zadowolony jem tym, że mich jem wpywaty się krasotą przyrody pred pochoroninią moho poczytia. Przyrodu poznaje się lem spokijnym intelektom, tołdy kole dusza jak dityna, tojże przyrody sama lipne do niej. Kiedy lem dusza wyjdę poza medży swoho, perszobytnoho rewiru i odda się odorwanomu od natury świtu strasty i rozdumywania, tołdy z przyrody, kotra peretrze, tak nas zachopluwała, ostaje lem jasna, porożnia dal, do kotroj wgublając się oczy, tane nachodiat nyprystany nyspoczynku. A jednako, jak likar kotroho my, w choriaczci, bolizny, nie wydyme, ani nie znamy, w tychomyriat naszu chłorotu, tak i to ty drogi chory dale mi polechotu. Piznoj noczy wernujem się i dakus prysnął. Choć i we śni czuję, że sztosy mia pereśliduje, wywyczuwało się mi, że to połomin toj bachriano płamenystoj romanyczelki czarujuczoj mołdawianki. I ja nemicznej iszął za tym połomeniom, ślipo iszął, bo wydił jem, że winne blymkat, lem jak one słabe sące, sred jarniocho dnia, a horiaczom
Buchat, że nie zna mryjliwego tremtinia, lem jaskrawu szalenist i połnotu poczuć. Probudywszy się rano, był jem daku uspokojeny. Nie brał jem się już chróżaty w moich myslach, lem podał się chwyly, jaka ona je. Ile już nie było w izbi, Kiryl lem spał iszczy. Chrapat błażenej, hejby tot kozak, szto takoj w poli w snu, pidłożywszy baszmak pit hołowu. Na jego worchach uśmiech, nosowy kryła w stereotypowym ruchu, czoło jasne, niezajdene chmarami. Szczęśliwec! I czoho, że człowiekowy rozbywaty się za wydżyniamy, za poryżnima marami, czoho boroty się z tym? Z pobidy czoho niejakoho nam chosna, niejakoho wytja zioho zadowolenia. Stał jem i zaczął się zberaty. Wertała się gumi dawniejsza lechkist. Mysel żejem na Czornogorii, że ostanemy tu dłuższy czas, że rozpływaty się budemy w hirski, selski rozkoszy, zrodyła wo mi nowy syły. Naraz poczułem wyrazysty i zwłoczny śmich, szto dochodył zo zahorody, kotromu drużył łachidnej altowej. I tot śmich poznałbym bodaj i po 100 rokach. Tak lem i lyja się śmijał, rozsunął jem ruletu i pizrył do wikna. Sące wysoko już się dowychło. Na zachorodzie wzdrył jem 2 damy. Tamtiż i lyju, kotry był z nima już jak zo sestramy. Zresztą ja wyskone czudne. Z karpackima damami konwersuwaty możne wymuszeno, swobidni od pierwszej chwili. Ilija dizrył mia w wikni. Dwychnął jest cia już! Dwychnął! Kryczał win wytajuczy mia. Damy rozśmijali się wesoło. Uż to ty, damy, to prawdziwy sztafasz ukraszający świt. To ta sama klebania, w której iszczy wczera była jakosy porożniawo. To ta sama klebania odraz stała się hneska incza, ożywlena, hejby świżyma farbamy odnowlena. Powiłby dach to, sztoż tot damski śmich, szto win sam w sobie. A jednako bez nechoj to to kwitia w zachorić lemnimy ma steblamy i zelin przyrody bez życia. Pry tym przyznaj, i to tmet czudni nyżyć się do riunia nedżentelmeńskoho napoju. Do izby woszą szumni Ilija. Ej, drymaky, drymaky! Besiduwał, nalewajuczy soj szklanoczku wody. Nie zna te życia. Najkrasszy czas prespaly. Chwariuwam ja zahopleny. Szto za damy, to ty diłka aksentyja. W szczęśliwu chodynu reku my tu trafyli. To zaprawdy czaczka ne damy. Przyjechali zo susidztwa rano. Rozchwarył jem się już z nima i to de, koli jem wyszał, a prawda, powisty wam muszu, że był jem już w chyży krecula na kince seła. Po chmerciu any ślidu neje, chyża pustką stoit, sam raz sące schodyło tołdy. Cy wydili wy, jak ono oświczat mraky nad Czornohorą? Ne wydili ste. Aj, szczosy porywaju czoho, to ta ihra barw. A propos, zabieramy się chneska do dwora, użyjem się domowył z Żydom, kwatera dobra. Iż to iszczy, podle tu ty, szto wczera, wyzerał jest jak po ciłym misiacy postu, wkazał nam ja. Znasz to ta Mołdawianka meszkat blisko dwora, zachorody się uczat. A masz znaty ona neciłkowyta Rumunka, jej otec Rumun.
A maty była huculka, znaczy cia merła już. Szto za krasota, to ta diuka, szto za kosa na hołouci. Ta, to, to. Tym mam dla was doruczenie od naszych dam. Stawajte i chodźte, żdut nas w altani, budeme wraz śnidaty. Jedni imeno Olha, drugi Faustyna. Jedna jasnowołosa, druga czorniawa, taka bliże szatynka. Jedna szczebecze, aż ucha bolat. Druga hej bydakus hordawa. Na hneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Na następne słuchowy skos zapraszam w piatniciu. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska. Kapo!

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobera.
3: Dobry den, serdecznie witamy wszystkich naszych słuchaczy i prosimy na 74. odcinek programu Radio Czytalnia, w którym przybliżamy teksty rosyjskich twórców. Dneska będziemy czytać opowiadania związane z czużyną. Samo słowo czużyna współcześnie odbierane jest z pejoratywnym wozwukom. Asocjuje się z czymś niepoznanym, niebezpiecznym, a nawet wrogim. W porównaniu z horami, złem kołyną, czużyna wse wypada niekorzystnie. Na czużyni, choćby jak dobry było, żyje się ciężko. Tuha za rodną zemlą nie daje o sobie zaboty.

0: Emigracja Lemkiu do Kanady i SSH mała masowy charakter. Mało jest takich rodyn, w których nikto by nie wyemigrował za wielką wodą. Posłuchajmy opowiadania Łania Hunianki o doli emigrantów.
1: Łanio Hunianka w Ameryce. Rozdział pierwszy w Przyjaciela. Przyjechał ja z kraju do Ameryki w samą depresję. Dostawili mnie na depo w New Yorku. Tam mał ждати mnie mi przyjaciel. I ждал mnie. Poznał mnie po hunci, w jakim przyjechał. I już chodził się wywinuty, ta i ja go poznał i chopył za rukaw. Poczekaj, to ja! Rad, nerad, muszeny był przyznaty się do mnie. Dobry, że stu, talem trymaj się mene, żebyś się nie stratył. Chwaryt, a sam wse wperet norowyt, żeby wychladało, że my oba czuży sobie ludę. Lem raz pickoczył gumi człowiek w czerwonej szapci i rwa mi torbu, jak u Janiuska o sebe. Jak ryczu, ta nie pomaga nicz. Był mocniejszy od mene i wyder mi torbu, ta i nese uśmichać się do mene. Jak tu swoją torbu od toho Amerykancia nazad dostaty? Wyszli sme na ulicu, a win wse jeszcze nese moją torbu za mną. Ja choczu braty, a win nie daje. Daj mu kwodra, szepnął mi przyjaciel. Łyniał ja kwodra, dał to mu Amerykanciowy w czerwonej szapci. Daj win doraz szmarł moją torbą do bołota i wydno polecił druhomu do komu wyrwaty torbu. Masz 50 centiów, zwiduje się mi przyjaciel. Mam, reku. Ta pojdemy. Kliknął na żółte auto i przyjechalimy do tej części New Yorku, gdzie żyją nasze krajane. Ledwo jem woszą na piaty powerch, woszli w apartament. Temno, choć na dwori soneczko jasno śwityć. Tu pokoi moho przyjaciela. Jeden lem frontowy z wiknamy, a dwa bez. Doucho ja postojał, pokaliem się rozozrył. To moja żena Kejda. Ditoczok mamy piatero, powidat mi przyjaciel. Najstarszy boys 10 rokiu. Wszystko by było dobry, ta już 2 roku nie roblu. Bezrobocia teper w Ameryci. Płannoho prezydenta sme wybrali. W Ameryci dobry, jak wyberu dobroho prezydenta. A jak płannoho, ta nit roboty. Ta czom wyberate płannoho? Ta fraz ho zna, kotryj dobry, jak kotryj płanny. Ono aż po wyborach się pokaże. Widzisz to tu maszynku? A nasz to ona, to ta maszynka? Zwiduju. Palenku waryt. Kole prydę bezrobocia, to ciła Ameryka krutyć się koło takich maszynok. Sud wielki i mały, kocha na jaku staty i na jaku maje plac. To ratunok dla bezrobitnych. Totyż to nie roblat, wariat. A totyż to jeszcze roblat, piut. I tak razem bidu pchajut. Lem w ostatni czas zaczęły już waryty moonshine i totyż to roblat. Mórz robyt, a żena waryt. Zaczęły już i kompanii waryty pokryjomu, bo teper prohibicyja. A co to prohibicyja? Zwiduju. To tak, jakby, dajmy na to, w kraju zaprysiachły ciłe seło od palenki. W nas teper zaprysiachły ciłe Ameryku. A ty masz groszy? Przto si jeszcze mam, reku. Ta daj mi. Ja ty kuplu suta, amerykańsku odeżu. Tak, nie możesz wychodzić na ulicę. Piszą kupowaty mi suta, a ja ostał z kejdą. Żena sobie dost. Pit stryżena, pit maluwana. Wszystko by było dobry, chwaryt, ale muża mam do nieczocho. Pyje, robyty nie chocze, w karty chrat, za druhy ma chodyt. Ne życia mi z nim, a pokuta. Jakby nie to ta maszynka, to trzeba by było z hołodu pomeraty. Prynesła, nalała. Wypyjte. Czestuje i na mene pozerat. Pryniósł mi przyjaciel amerykańsku odeżu dla mene. Przychodzena z druhoho, gdzie se w susiedztwie dostał. Sud jakby na tebe szyty, pit miru. Teper już możemy na Broadway i ty. Masz groszy? Jeszcze sztosy mam. To podmę na misto. Ta deż byste iszły, obit budę. Daj le starej centy do buczera. Ja nie mam centiu. Ja mam, gwariu. Wyszła żena do buczera. Poszkriabał się mi przyjaciel po hołowi. Wszystko byłoby w mene dobry. Lem żenu mam niedobru. Ist moje życia, oj ist, łaniu, ist. Słary cia, poneverat, za druhyma pozerat. A już teper, odkoli munszajnu warymę, to preriżny narit się znorowył, żena już nie dbat ny o mene, ny o dity. Uż tyżden nycz nie waryła, uż się mi nycz nie chocze. Podmę, nie możu ja sidyty w tych rumach. Wyszlysme, ny żeny od buczera, ny obidu, nyż dali. Tu, w New Yorku, chwaryt, nie możesz sidyty. Tu musisz chodyty i zdyty, cy treba, cy nie treba. Bo koli bys sidył, to bys zdurił. Tu każdy chodyt, każdy idę, albo letyt za dolarom. Jak masz dolary koło sebe, to daj mi schowaty, bo ty wkradut. Tu mają bardzo dobry niuch. Tak ty wydrut, że ani nie budesz znał kole i jak. Uż po dolarach. Jak? Uż nie masz? Nit. Pidesz prosto tą ulicą i zajdziesz do parku. Czudesny park. Takoho parku jak Central Park w New Yorku. Nit na ciłym świcie. Id prosto. Tam tak hard i hołuby ptaszkowe śpiewają, tkwitia czerwone, pachniacze. Ja z tobą idę nie mogę, bo mam appointment w jednej kompanii. Obiecuję dobrą robotę. Ta goodbye. Ostał ja sam na rohu ulicy koło rusko-polskiej apteki. Smotrył na protylną stronę ulicy, a tam też rusko-polska apteka. Dbają to rusko-polskie zdrowia w New Yorku, nie dają propadaty bez lekarstwa. Wsiady rusko-polskie apteki i rusko-polskie doktore. Choć tu w Ameryce ci niat jednako rusnakił i polakił, dumam sobie. W New Yorku nelem ludzie biegają, iździą i latają. Zdaje się, że ciłe miasto leci. Wszystko idę, wszystko leci. W góry, na ziemię i pod ziemią. Naprzed mnie idą, za mną idą. Po bokach idą, nad głową idą, pod nogami idą, prosto na człowieka idą. Po was perejde Janysia neobizryt. A tam pohrebnik stoi przed swoim pohrebowym ofysom na drugiej stronie od rusko-polskiej apteki. I lem pozerat, koli zudariat się auta albo perejhają do koho. Żde na swój biznes, na pohrebnikowe szczęścia. Smotryt na mene. Widno, ociniuje na oko, jak dołucho ja możu jeszcze żyty. Powilny tot człowiek, dumat. Na dołucho pożyje w New Yorku. Na pełno popady pit auto. Lemcy maje insurance na wypadok smerty. Tot ma, bo ruky wyrobleny i nepiany. Czytała Monika Tylawska.
0: Na cudzej zemli najgorsza do zagłuszenia jest tuga.

0: Na čužini lude často hľadajú do jakého učníka z rýdnom zemlom. Časom nespodívaní na mysl prihodit odčuzna, kotra ostaje najvažnejšom na vse.
1: Seman ma zelan, kriva hruša. Jak na svoju bidu, kriva hruška v tym roci bars obrodyła. Jej dorodne ovoči vysili hustýma hronami na pokručených chaúziach i z dňa na deň štoraz barže rumienili i tiežili do zemli. Ale kotrysu nič pred samým spasom jej bohatý plít vzal perevahu i korinia nevytrymalo toho tiaharu. Staré drevo lahlo pomaly na zelenú travu ohoroda. Také ovoči dereva neraz ešte dlho chrliú i prodlžajú svoju vegetáciu, jak prikúta do posteli protiahlom chorotom dekotra ľudina. V tým nebarz veľkým jardi ohoroda rozfalem sama z ovočových derev v najvážže sonečným i honorovým místci, bo poručne po kutách rosli také inče stromy, jak smerek, bereza, morva, no i dyký bananovec, ktorý prečudne zakvitał až počátkom červťa. Wszystkie te drzewa były tu posadzone, już najmniejsze pół wieku temu i winno było na nich dbajliwą ruku właściciela. Właścicielem tego ohoroda, jak i prekrasnej chyży, jest Amerykanec polskiego pochodzenia, bardzo bohata i czesna ludyna, może nawet kandydat na milionera, Mr. Ed. Tak win, jak i jego żona Helen, dost iść dobry besidujut po polsku i prowadzić biznes same osobisto. Sud i bo same toj znanoj firmy i na rywni ze swoimi robitnikami pracują w poti czoła. Zaraz rano, jak się to dostało, przyprowadził ze swoich warsztatów 4 robitników i traktor. Powił do nich. To te same słowa powił po polsku do jednego z nich, który nie rozumiał angielskiego. Tu, gdzie jest mój biznes, mój ojciec mieć farma, mieć krowa, koń i dużo koza. Ta grusza sadzić mój ojciec, ja być mała i pies mała. Grusza mieć nisko owoc, ja lubić gruszkar i pies lubić gruszka. Gruszka słodka i pies skakać na dwa noga i rwać gruszka. Lecieć z nią do buda, jeść i się oblizywać. Dałem gruszkę wysoko i pies nie dostać. Ja lazłem na gruszę rwać i przywiązywać sznurek do niej. Pies znowu skakać na dwa noga i rwać gruszę. Ja się bardzo śmiać. Do dziś lubię ten pies. On umarł dawno i ojciec zdechł. Ta gruszka, ona przypomina szczęśliwe dziecko i kochany ojciec. Ona musi stać tak jak stała, kwisnąć na wiosnę, rodzić i żyć, a w niej duch mego kochanego ojca. Ale jego żona Helen smotryła na świt ciłkom inaczej i to skomentowała. Mój mąż to fujara. Na co mu ta grusza? Zapłacić za tą robotę $100. Stracony marnie drogi czas, pieniądz. 4 robotnika, traktor, 10 fitów, drogich lin, słupy żelazne. Po co? Ja chciałam kazać gruszka pociąć i wyrzucić na garbycz, to by kosztowało $20. Przecież ta gruszka i tak u nas nikt nie jest, bo ona jest zatruta smog od bardzo luchliwa street, ale on się uparł, że gruszka sadzić jego ojciec. Ja tego nie rozumiem. Ale dobry rozumiał to człowiek, który przyzerał się na to wszystko z boku. Stratył win swoją wytczyznę i już jej wece nigdy w świecie nie naszął. Czytała Natalia Połechacz.
0: Teper posłuchajmy, jak Janko Szkirpan tużut za rydnym baskodą.
2: Janko Szkirpan, dy bys ja pidu beskide. Dy teper pidu, dy hyżu soj najdu na zimu. Uż tak jak jariu, pidlia lyciom nie siadu. Uż tak jak litom, pid bukom nie budu. De teper pidu, de. Cy prejme miadach to do sebe? Cy mylis do mia okaże? De teper pidu, cy na czużynu dagde? Kied lemkowynu leszu? Chmuru na pełno, bo zdradżu. Dybys tia pidu beskide, na pleczach tia pełno nedwychnu. A tak bym prachnął przy sobie tia maty, wiczno hołbyty kochaty. Czytała Wiktoria Tylawska.
0: Wygnania lemkiu na schid było jedną z największych tragedii naszego naroda. Ludę mameny dobrobytom i czornozemom traflale do bidnych seł, de boli moreny głodom. місцеві ворогося до них односили, не принимали їх як своїх. Чужа земля була неприязна і так інша од рідної зеленої лемковини. Нестор репела, а дале степ і степ. Описати, ну але же, о не дасть ся то ніяк так спроста і описати жадного оука ципера словом. Хиба лелем словом серця. Та бо ідеш го то-то і мож описати, що ся ма оповите і облате болом серця. О, то ся не дасть ніяк описати, но а треба Божа, та і повинно, і то конечне, же си го як лем годно, та і як лем мож, та хоцби лем частичку маленьку того жалу і смутку зармутку, на слово писане, ци то словом речи, от серця до серця повісти, передати висвітлити. О, і хтілоби ся, і марит же ся о тим, но та й конче, і повинно, і потрібно, жеби то-то зробити, бо уж наше сонце над гором, і що ден, що ніч, то крок до могили. О та, о Боже, ти наш милий, та і допоможь, же то нам ту готум, та і повед нас, як то си, ото то слово, що ся ма об'яте і овите болом серця, виповісти, написати, описати, що ся рідше, чужим ма, і ти йому чужий. Та було то на яві, ой було, вшитко то-то в тоти часи, де немилість і злоба взяли верх над життям лемковини, і хто во тоту часи мався, де поза порогом рідности своєї лемківської, то тот уж і не мав чого ся вертати до залишеної нам рідности, бо йому уж там не було во радіст і милість життя. Але во видок того, же то радіст, але тепла, і любови не було там уж той родинної, як то докла, ся то там му ей мало до залишення. Ой, що то ся то там в тот час створило во серцях, душах і замисленню тих люди, котру то-то переживали, а мало ся їх тисячу? І я медже нема. Спішили до світа до радости, а їй уж для нас не було. Очами їй виділи, а теплом рідности не одчували. Але зима студень чужини зморозила чуття радости, любви, милости. До слез смутку і розпачу, во гореч життю нашому. О, що робили то ти бідаки в тот час, коли радіст чужим ся їм мала? Де замість рідних чужі люди ся там мали? А рідна хижа похмарніла і ніби плакала, як виділа поодаль от ся стоячого, засмученого, свого рідного їй чоловека, що перше вона го милувала, потішала і обогрівала, і він їй. А тераз він го смутку зармутку, зо заслезаними смутком очами, і зранений жалом серця стоїть поодаль од ній і слезно, смутно смотрит на ню. А вона тіж так само на него, го таким самим, як і він жалу й болю. О, не годен тот спомин акуратним словом писати, бо суз очі топлат і не видно, як і що ся пише. Бо було так, що не єдно мали ся сиротами при живих відцях, бо вертало ся домів зо світа до відці, до родини, до рідної хижи, рідного краю, приходить ся, доходить, серце з радости виривать ся з груди, а там нікого рідного ніт. Ото єдно, же рідного уж не було, а іще гіркніше, як обрабуваним ся го пути остало, хоцби і я. Ту сирота, бо нічого рідного ніт, ні відці, ні родини, ні рідної хижи, ніть сяде притулити, а ту обрабуваний. То уж дубельтовий, голий сирота, нещасний, Богом забутий і жутьом скараний. О пів світа провандрував єм си з ньом, з повном добра одежи і взуття валізком. Мав єм мисел, же в шутках си з родини на пару років го пам'ят о своїм гірким життю го світі подарком обділу. А оно іщо вийшло, що не то, кому подарок, але і сам голим, обрабуваним гедзо в шуткого єм ся остав. О, гірке мі було життя го світі, но а найгіркніший тот момент, як осталося мі парусот метрів домів, оно уж там, за том кєром, руком подати. Перейду коло того лісика, кавери, на горб, і лемси пару раз добрі хопну і уж перелісок. Але не так ще стало, бо раптом з того лісика кавюр виходить п'ятьох озброєних люди, стають наперед мене і приказують іти з нима до того ліса. І що ми мав робити? Пішов їм під милим до м'ясловом.
3: Вщекли русіння! Co masz tam w walizce? Pokazuj!
0: Złożył jem to tu drogą mi nabytu dobrą wsiakoj wsiaczyny walizku na pniaka, na perednych otworył ich wariu. Smotte, idu zo świta i nesu swojej rodyni hirkym trudom świtowym zarobleny podarok. Dwygnął jem hołołu i rany bosku. Naokoło mene nelem tych piatioch, ale sim raz po piat, ne męsza. I jak to sy one wszutko rady były, jak wzryli to, što się tam hot i moi waliści mało. Oczu się błyszczat, ruky poterajut, a jeden z nich pidyszał, wpyrnął do mia, obizrył nia myło dookoła ich waryt.
3: O, piękne masz pieronie ubranie, a koszulę, a buty, jak pan król. A ja widzisz w czem? Skurwysynu, widzisz?
0: I po tym słowi w czem kazał się mi het zo wszutkoho toho barże dohoła rozdziwaty i rozzuwaty. A jak im się zawahał zaraz to zrobyty, to niaczem nie poprosył, szto mi odraz trzy zuby wyletili. Z nosa krow potyczką tekła i w hołowi się mi zapomoroczyło, szto byłbym wpał jakby na jaleczka, o jaku jem się sper i rukamy jak mamu obniał. O, ne hoden jem toho opysaty, ta i ne dast się na jakim słowom toho wypowisty, sztom odczuwał hot od czas, jak jem się ostał hoły i bosy, i jak one nia po przyjacielsku prywytali. Noż to prawda szmaryle mi pid nohy staru obszarpanu walizku i powile.
3: Tam jest wszystko, co panu trza, wściekły rusinie, a podarków ci nie trza, bo ojców nie ma.
0: I tak po tych słowach piszli syho hub lisa z tą moją walizką i wszutkom tym, szto zomia zderły. Pomachali mi zo śmichom i wtichom i powili na ostatku.
3: My cię jeszcze zdybamy, miły przyjacielu, jak nie uciekniesz do Rosyi. Miej se to na pamięci, wściekły rusinie.
0: I tak z otyma trioma ranamy i wyjechał jem 10 maja 1946 roku o świt na stricz sąciu, o neznanu sowiecku stronu gu swoim witciam rodyni ta i ridnym swoim ludziom, bo carowianam, szto razom z moją rodyną wyjechali hirko sleznym dobrowilnym pereseliniom ho Kiryłohradzku obłast sowieckoj Ukrainy. Jak się mi ichało nehoden jem opysaty, bo ny grosza, ny meryndzi, a dwa tyżni doberał jem się różnyma kolejowyma sposobami, hołodny, hołodny.
3: ta i szandaramy piadras był jem zatrymany, i ho posterunok dostawleny, jak zbrodniarz, ale po objaśnieniu, kto ja odkal i ku komu idu, wypuszczalenia, poklane dojechał jem do ostatniej stacji, a tam 25 kilometrów stepom ho to seło plawni, desia oselili moi witciowe i inczy rodyny selane biłcarowiane. Ot tak i wyjechał jem ze swojego rodnego seła na stricz sąciu i bidu. O i zazne hoden jem toho ane opowisty, ane opisaty, jak z mesia zyszle, wytale, radowale i płakale. Ta i wera, że nidho świti takoho pisatela, żeby to mich tak u striczu spokini, lechko i bez slez i żalnoho zotchania opisaty. Jasia ich z żalom i slezami zwiduju. Jak wosia tu mate? A ony mene, jak ty nas tu naszą? I jak tam to tu naszysz to się ostale? I kto li przezrobył? I każdy z nas chcił pierwsze siadowi daty, nycz odpowidaty, szto iszczy bilszoho żalu i sleznoho smutku nadawało. O, pan bich światy lem to znat, kto li przechwarił im. Wy tu chod spokiny, a tam płacz i lament. Hory, lisy, kyszat bandytamy, napadajut, biut, znuszczajut, siarabujut. A tu was spoki, nit toho. Ojż to ty waryż, de tam nit, powidajut mi. Masia i tu płacz i lament, napasty i znuszczania. Wodjat się i tu toty zbój, rozbij nyku. Niejednoho z nas i tu pobyły obrabowali, hołoho i hołodnoho ho życiu z rodyną ostawili. O, jak tak to wsiady nam Boża kara. Tam się znuszczajut, bo ty Rusin, a tu, bo ty Polak. A hirsze to, że jakisy tam bandera, szto my inne znamy, szto to ono takie na nasz koszt robot, bo dekotry ho złosty nawet i plujut na nas. Posmotr, my się już spakowali, wariat naszy. Szto ważniejsze i korzystniejsze na fury zładowali, a resztu tak lyszamy i zaran wiodomił. Masz szczęścia, że z Hneska pryszał, bo zaran bys już nas tu nie naszą. Ta i my o tobie nie znali, a tak to pidemy razom. Nam nic, szto tu robyty, to nie nasze miejsce. O, choć się zniszczymy, ale idemy do mił. Do mił. Tu nam życia nit. Otakujem małstriczu, taka byłaby sida radżunia. Hotum wszutkim radiem był z wysnołku, że trasia do mił wertaty, ale powidam im, że tam już naszej domy nit, ja się ksiane wstupyt. Ta nehoden toho wszutkoho opowisty nehoden. O, welo toho łodnych, obnyszczawiłych, prynymało peret czasnu smert. O, welo to ich bez pominania ho jamu, ho czornu zemlu bez żalu i slez zakopuwali. O, welo, że tuniało się, że brakamy po tym kraju, ho proszyniu myłosty. Ta i były już i tak, szto słowa nie mogły wypowisty i ruku protiahnuty. O, było to wszutko, było ho to ty pierwszy rok. Il ludę koprył i łobodu, i psił i kotił. Nie było ni kwasnoho, ni hirkoho, ni skysłoho, ni szkaworitnoho. Wszutko, szto było, dobre było. O, doł, ho, doł, ho, chodyli to ty ludę z ponurenyma, pochniuplenyma hołowamy. Nie widzieli ni neba, ni sącia, ni życia. Nie powinnyma muczanykamy, strażdalciamy odchodyli na wiczny spoczynok. Innych to nie płakał za nima. Slez już nie było na płacz. Czytała Olena Duć.
0: Тоти, котрим прийшло лишити рідну землю, не могли вони забути. Не дали ради привикнути до нового місця, котре навіть по велох роках фурт явиться як чуже.

0: po zakończeniu weseli na schód, Lemko, którym powiało się leżyty w horach, były przekonany, że najgorsze już minęło i można bude normalni, spokojni żyć sobie w horach. Ale zaraz przyszedł 1947 rok, a z nim hanebna akcja Wisła. Lemkiu wywezeno w nieznane, medże czużych ludy. Wszystko było tam inaczej jak na Lemkołyni. Posłuchajmy opowiadania naszej redaktorki, Moniki Nastki-Tylauskoj, która starała się jawyty sobie, co czuli pereselenci.
1: Monika Tylawska, czużyna. Studin. Przytulam hołołu do obdertoho muru zniszczonej chyży, która teper maje byty moją chyżą. Smutok i pustota biut z wielkich pokoi. Ja sama, taka maleńka w tym welycz i bryt seli. Wszytko heł czuże, ne nasze. Ne zaorana zemla żde naszych róg, naszego znoju i kurwy. Ale to ne moja zemla. Ona jak sa incza, ne ulublena i ne taka pachniacza. Pred moima oczami nasza droga prez muky. Jeden za drugim wkazywale się kolijowe mosty, jakich nasze oczy jeszcze ne wydile. Potiach pomały ichał do peredu po studenych żeliznych torach. Transport ludy hirszej kategorii doichał na miejsce. Wielczezny zachód prywytał nas murowanyma płannyma chyżamy. Weczerom leżu w czużej postele. Żelizne droty wbijają cię w skoru, ne dając spaty. Neczuty tryskajuczych drow w pecy, który dawał przyjemne tepło. Czuty lem hołot. Prez wygląd wydżu z pyczastu turniu kosteła. Jego ostry kuty smotriat czużo na mene. Neczuty tam myłoho sercu, gospody pomyłuj, za którym każdy z nas tużyt. Deste moi bracia, zwiduję się sama sebe. Odpowidy neczuty, bo zme rozszmareny, roztraczeny. Cydakoli się najdeme? Co nam ostało? Treba molity się do Boha, może pryde da jakiej ratunok. Poklasz to, treba żyty. Beru w ruky chołodnu maszynu i icham w pole. To maje byty nasz raj na zemle. Probacz Boże, ale woliłabym byty w pekli. Idu. Ne treba dumaty. Może robota dakus zajmę smutne dumki. Ne dam się, bo znam, że naród żyje, pokla żyje nadzieja. Czytała Warwara Duć.
0: Mogłoby się zdawaty, że po dziesiątkach roku, jak minuli od weselinia, kusme już oswoili czużynu. Jednak nawet i toty, kotry rodyli się poza prostorą Lemkołyny, czasno hosnując słowo czużyna w odniesieniu do miścia, w którym przyszło im rzuty.

pamiętam, to ty zachony, de było żyto i len, de rosła pszenicia i owes, bandury i konopel, a żinky pitberali z koszennych lip. Powery sło związywały zerniany snip, do zapaski posterni kołosy zbierały.

pamiętam, jak na Velikden w płachti paskynesy. Pamiętam, jak iśli napisze do świato i cerkwy. Pamiętam, gdy prykincy seła stojał Żyda szynk, gdy na jeden tam przez swoje pytia prograł w mośka życia, a inszy na szyfi zawodu był, od bidy w teczy chodził.

stał dla nas koniec świta. Był wtedy ciepły czas, sam poczato glita, jak przyszły i wygnali didył z gir, aby na wse promynuł złoty czas lękił. I chocki żyju, de czuża zemla, tam, de i ja, tam lemkowyna.

Lem FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.